wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

dancing. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka.

0: jedzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Max Włocławek.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To jest nowość RMF.

stop.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Idziesz Uberem, ja czekam.

0: O tym informowaliśmy w poniedziałek w RMF Max Włocławek.
1: Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max. Przypomnijmy, w Bydgoszczy znów za darmo zbadacie poziom witaminy D. Program ruszy najprawdopodobniej w październiku. Tegorocznym operatorem jest przychodnia przy Szelburg, Zarębiny i Czerkaskiej. Nowa kładka nad magistralą kolejową w Bydgoszczy prawie gotowa. Nowa trasa będzie miała około 600 metrów. Powstała wzdłuż ulicy Fordońskiej. Prace przy kładce to także zmiany w ruchu drogowym na tym odcinku. Nowe oznakowanie poziome, przejścia dla pieszych przez Fordońską, wyposażenie całego skrzyżowania z ulicą Sochaczewską w sygnalizację świetlną, a także dobudowanie lewoskrętu w tę stronę. Obiektowi wybudowanemu wzdłuż ulicy Fordońskiej patronować będzie bydgoska masa krytyczna. Taką decyzję podjęli ostatnio radni tego miasta. W tym miesiącu złożony powinien zostać wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu. A teraz we Fleszu przypominamy, rośnie liczba kradzieży samochodów w naszym regionie. To dane pokazujące trend w ostatnich 4 latach. W ubiegłym roku policja wszczęła 155 postępowań dotyczących takich spraw. Co ciekawe, coraz częściej łupem złodziei padają auta o niskiej wartości, na przykład z lat 90. O czym opowie wam teraz komendant wojewódzki policji w Bydgoszczy Jakub Gorczyński.
2: Mamy kilkanaście, jeśli nie 10 właśnie kradzieży pojazdów bardzo niskiej wartości, no które są już leciwe, a ktoś po prostu się łasi na tego typu auta. Nie jest to główne, że tak powiem, zagrożenie na terenie naszego województwa i myślę, że chyba już od jakiegoś czasu widać to, że tak to właśnie jest.
1: Urządzono także listę najczęściej kradzionych aut w naszym regionie. To kolejno Skoda Fabia, Ford Focus, Skoda Octavia, Hyundai Tucson i Toyota Corolla. W bydgoskim schronisku dla zwierząt szykuje się remont. Chodzi o przebudowę boksów dla psów. Dlatego instytucja szuka tymczasowych domów, które przygarną psy na czas robót. Ze mną w studio jest nasza reporterka Monika Jędrzejewska. Zdrać proszę naszym słuchaczom więcej szczegółów tej sprawy.
3: Zadanie polega na wymianie kanalizacji i urządzeń w budynku z 8 boksami dla zwierząt. Obiekt został wybudowany w latach 80. Jego stan jest dobry, ale wymaga modernizacji. Podczas robót psy przebywające w boksach będą musiały trafić do osób, które zapewnią im tymczasowy dom. Schronisko zapewnia pomoc w doborze psa do warunków mieszkaniowych, opiekę weterynarza i stały kontakt z pracownikami. Akcja poszukiwawcza opiekunów trwa. Roboty mają ruszyć na początku lipca i potrwają 3 miesiące od daty zawarcia umowy.
1: Tyle Monika, my przechodzimy do następnego tematu. Musiało minąć ćwierć wieku, by mogły wrócić na włocławskie drogi. Domyślacie się, o co chodzi? Jak dowiedziała się nasza redakcja, autobusy przegubowe jeżdżą już po mieście. Nowoczesnym elektrykiem możecie się przejechać, wybierając linię numer 17. 18-metrowy autobus przegubowy to świeżynka we włocławskiej flocie. Chwaląc się nowymi pojazdami, miasto przypomina także, że warto kupować bilety długookresowe. Miesięczny dla osoby dorosłej kosztuje 75 zł, a ulgowy 37,50 groszy.
0: O tym się mówi we Włocławku.
4: RMF Max Włocławek, czas na kolejną odsłonę magazynu A Słyszałeś Że, w którym przybliżamy ciekawostki związane z naszym regionem. I dziś tą ciekawostką będzie historia Włocławka. Włocławka, czyli jednego z najstarszych miast w Polsce. Przyjrzymy się temu, jak powstało i jak się rozwijało. Mam nadzieję, że dolecimy do okolic XIV wieku, przynajmniej. Nie ma co przedłużać, zapnijcie pasy, tutaj RMF Max Włocławek i magazyn A Słyszałeś Że. Dziś o historii Włocławka. Włocławek należy do najstarszych miast w Polsce. Około X wieku przed naszą erą istniała tu osada kultury łużyckiej. To kultura archeologiczna środkowej i młodszej epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza, która występowała oczywiście głównie na ziemiach polskich oraz w Czechach, Słowacji, Ukrainie i Niemczech. Możemy więc powiedzieć, że w okolicach epoki brązu już bywały osady we Włocławku. W okresie późniejszym za to, czyli około V wieku przed naszą erą, na terenie obecnego Włocławka funkcjonowała osada kultury pomorskiej. To epoka żelaza z okresu, no właśnie, V do III wieku naszej ery, która zajmowała już teren całego kraju. Otwarta osada wczesnośredniowieczna powstała dużo, dużo później, no w średniowieczu, IX wieku naszej ery, niemal podal ujście przejścia z Głowiączki do Wisły. Zajmowało ono się w niej obróbką brązu, wytopem żelaza, hodowlą, rolnictwem, myślistwem, rybołówstwem. Obecne były też kontakty handlowe. Nie później niż w pierwszej połowie IX wieku powstał gród obronny chroniony przez dwie rzeki, fosę i wał drewnianoziemny. Powstanie Grodu Książęcego sprzyjało osadnictwu, rosło znaczenie Włocławka przez kolejne lata. W okresie panowania Bolesława Chrobrego, czyli mówimy o początkach państwowości, rok 1003, te okolice, był to ważny gród obok Poznania i Gniezna dla ówczesnego państwa, ponieważ wspierał króla wojskami w ogromnej liczbie, jak na ówczesne czasy. Włocławek rzekomo miał 800 pancernych i 2000 tarczowników.
0: Słuchacie RMF Max Włocławek.
4: Lecąc nieco dalej, w monarchii odbudowanej po kryzysie lat 1034-38 przez księcia Kazimierza Odnowiciela, gród we Włocławku zachował rolę centrum polityczno-administracyjnego całych Kujaw. Rezydujący w nim kasztelan sprawował w imieniu księcia władzę wojskową i sądową oraz nadzorował zbieranie danin przysługujących skarbowi książęcemu. Znaczący wpływ na rozwój naszego miasta, jego dzieje polityczne, wywarło utworzenie około 1123 roku biskupstwa włocławskiego i wzniesienie romańskiej katedry. Po podziale terytorialnym monarchii piastowskiej na podstawie statusu księcia Bolesława Krzywoustego w 1138 Kujawy znalazły się w granicach księstwa mazowieckiego przyznanego Bolesławowi Kędzierzawemu. W 1191 albo w tych okolicach książę Mieszko Stary po raz pierwszy wydzielił z Mazowsza jako odrębne księstwo kujawskie. W 1231 książę Konrad Mazowiecki utworzył dla swojego syna Kazimierza pierwsze księstwo kujawskie, obejmujące oprócz Kujaw także ziemię dobrzyńską, sieradzką i łęczycką. Narastające w pierwszej połowie XIII wieku spory biskupów z władzą książęcą sprawiły, że Włocławek stopniowo zaczął tracić rolę centrum polityczno-administracyjnego. Przy końcu lat 50. XIII wieku do Brześcia Kujawskiego przeniesiono siedzibę kasztelanów, a po ugodzie zawartej w 1266 między księciem Kazimierzem a biskupem, także gród książęcy. Po śmierci pierwszego księcia kujawskiego w 1267 roku jego władztwo zostało podzielone między pięciu synów i Włocławek znalazł się wówczas w granicach księstwa utworzonego z południowej części Kujaw, którego centrum polityczne stanowił gród w Brześciu. Tak oto Włocławek stał się drugorzędnym miastem, drugorzędną wsią w naszym regionie. Zdaniem większości historyków opisujących okoliczności pierwszej lokacji, w połowie XIII wieku w najstarszej części dzisiejszego Włocławka tak naprawdę funkcjonowały dwa miasta. Miasto katedralne, czyli dawny gród książęcy zlokalizowany w okolicy dzisiejszego Pałacu Biskupiego i miasto niemieckie. Przez ludność napływową niemiecką na Podgrodziu położone, zwane tak dlatego, że składało się z ludności, jak łatwo się domyślić, napływowej niemieckiej. Powstało przez przywołanie zagranicznych osadników właśnie na tereny Włocławka. W 1255 książę kujawski Kazimierz I lokował tu miasto na prawie chełmińskim. To była odmiana prawa magdeburskiego, ale historycy przypuszczają, że Włocławek mógł uzyskać prawa miejskie znacznie, znacznie wcześniej. Przyporządkowanie miasta biskupom włocławskim uformowało jego los na wiele wieków i kierunek jego rozwoju też, który został uzależniony od ich decyzji. Tym bardziej, że wkrótce przejęli na własność również niemiecką część Włocławka. Biskupi włocławscy byli bardzo zamożni. Między innymi w XIV wieku wśród ich własności można wymienić wieś Łódź. Włocławek rywalizował gospodarczo też z ówczesnym krzyżackim Toruniem.
0: To jest RMF Max Włocławek.
4: I w tym miejscu zrobimy pauzę, żeby wrócić do historii Włocławka w kolejnych odsłonach. A słyszałeś, że w RMF Max Włocławek. Karol Kania, dziękuję za dziś. I jak zwykle na koniec, do usłyszenia. Zostańcie z RMF Max.
0: O tym informowaliśmy w poniedziałek w RMF Max Włocławek.
5: To jest magazyn reporterski w RMF Max Włocławek. Bartek Seklecki, witam i zapraszam. Na początek ważne informacje dla rodziców. Mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiego ZUS-u Krystyna Michałek.
6: Do 30 czerwca rodzice i opiekunowie mogą jeszcze złożyć wniosek o świadczenie 800+ na nowy okres świadczeniowy. Tylko do połowy maja do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło z województwa kujawsko-pomorskiego niemal 200 500 formularzy dotyczących blisko 293 200 dzieci. W całym kraju takich wniosków do ZUS-u wpłynęło 3 800 000 na 5 milionów 600 tysięcy dzieci. Złożenie formularza po tym terminie, czyli po 30 czerwca, oznacza utratę prawa do wyrównania świadczenia od czerwca. Osoby, które przekazały formularz o świadczenie wychowawcze do końca kwietnia, otrzymają pierwszą wypłatę za nowy okres świadczeniowy najpóźniej do końca czerwca. W przypadku wniosków złożonych w maju wypłata świadczenia nastąpi do końca lipca, a przy dokumentach przekazanych do końca czerwca, do końca sierpnia. W obu przypadkach ZUS wypłaci również należne środki za czerwiec. Jeśli jednak wniosek trafi do ZUS-u po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca jego złożenia. Oznacza to utratę prawa do świadczenia za wcześniejsze miesiące, na przykład za czerwiec i lipiec, w przypadku wniosku złożonego w sierpniu. Wyjątek dotyczy rodziców nowonarodzonych dzieci, którzy mają 3 miesiące od dnia narodzin dziecka na złożenie wniosku, by zachować prawo do świadczenia od miesiąca urodzenia dziecka. Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice i opiekunowie mogą skorzystać z platformy EZUS, aplikacji MZUS, portalu Empatia albo bankowości elektronicznej. Od lutego tego roku obowiązują nowe zasady przyznawania świadczenia 800+ dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Aby otrzymać wsparcie, rodzic lub opiekun musi być aktywny zawodowo, dodatkowo dziecko w zależności od wieku powinno realizować obowiązek szkolny, roczne przygotowanie przedszkolne albo obowiązek nauki w polskiej placówce edukacyjnej. Ten wymóg nie dotyczy m.in. dzieci poniżej 6 roku życia. Dodatkowo także zarówno osoba ubiegająca się o świadczenie, jak i dziecko muszą mieszkać w Polsce. Podobne zasady dotyczące aktywności zawodowej zaczną obowiązywać od 1 czerwca również wobec innych cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i EFTA, którzy legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy. Natomiast zmiany te nie obejmą obywateli Polski ani obywateli państw Unii Europejskiej, EFTA oraz Wielkiej Brytanii objętych umową wystąpienia.
5: 13 czerwca zostanie zorganizowany jubileusz 80-lecia Zespołu Szkół Chemicznych. Mówi dyrektor chemika Maciej Kowalczyk.
7: Rozpoczynamy od mszy świętej w naszym kościele parafialnym świętego Jana. Następnie około godziny 10 spod Zespołu Szkół Chemicznych, za 15:10 dokładnie, startujemy z przemarszem wraz z orkiestrą, z pocztami sztandarowymi i zaproszonymi gośćmi. Maszerujemy do Centrum Kultury Browar B i tam w głównej sali odbędą się te nasze uroczystości oficjalne. O godzinie 10:15 tak rozpoczniemy i przez pewnie najbliższe kolejne 2 godziny będziemy wspominać, będziemy rozmawiać, będziemy opowiadać historię naszej szkoły, więc to będzie taka naprawdę wyjątkowa i podniosła chwila. Ale równie wyjątkową chwilą będzie to, co nastąpi po tym, czyli to spotkanie absolwentów, obecnych nauczycieli, pracowników i byłych nauczycieli, i pracowników w gmachu Zespołu Szkół Chemicznych. Tam przygotowaliśmy również poczęstunek, miejsca, udostępniliśmy miejsca, korytarze szkoły, sale, ale budynek to jedno, mury to jedno, bo przede wszystkim najważniejsi są ludzie. I już w tej chwili mamy sygnały od uczniów, którzy skończyli szkołę i 50 i więcej lat temu, że nie mogą się doczekać tego, żeby się znowu spotkać, a co ciekawe, spotykają się cały czas w tych zespołach swoich klasowych. Co więcej, odwiedzają również naszą szkołę, niezależnie od tego, czy jest rok jubileuszowy, czy nie. Więc zapraszamy wszystkie osoby, które nad tym zastanawiają się, się nad tym, czy odwiedzić mury swojej dawnej szkoły do tego, żeby po prostu nas odwiedzić. Monografia to jest takim wyzwaniem, która spędza sens oczu, drukuje się. Będzie gorąca na pewno w momencie, kiedy nadejdzie ten moment, czyli 13 czerwca i obchody jubileuszowe 80-lecia Zespołu Szkół Chemicznych w Włocławku. Jest to praca zbiorowa, natomiast no, głównym, że tak powiem, kierownikiem wydarzenia i pomysłodawcą utworzenia, spisania dziejów uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Chemicznych jest pan Tadeusz Trocikowski, absolwent zresztą szkoły, który szkołę ukończył 51 lat temu bodajże, więc dzięki jego zaangażowaniu udaje się stworzyć, mam nadzieję, coś bardzo wyjątkowego, ale na pewno coś, co zostanie z nami na lata. To jest tak, że wraz z upływem czasu, im dawniej kończyliśmy szkołę, tym ta siła przyciągania jest zdecydowanie większa i to widzimy. Osoby, które ukończyły te 50 lat temu szkołę na przykład, bardzo często odwiedzają budynek naszej szkoły, niekiedy po kilkudziesięciu latach, więc niekiedy mamy również niespodziewanych gości u nas w murach chemika. Natomiast im bliżej takiego wydarzenia kulminacyjnego, jakim jest ten zjazd absolwentów mimo wszystko przy okazji obchodów jubileuszowych, powoduje, że coraz częściej o tym chemiku nasi absolwenci zaczynają myśleć. Co więcej, dzięki nim udaje się zorganizować wiele ciekawych akcji, bo przyjeżdżają i chcą coś dać od siebie, dla szkoły, dla uczniów tej szkoły. Stąd chociażby warsztaty różnego rodzaju, które prowadzą nasi absolwenci, ci, którzy ukończyli i 10 lat temu szkołę, i 5 lat temu, i 30 lat temu. Szkoła kiedyś dała im coś wyjątkowego. Oni w tej chwili to coś wyjątkowego oddają i uczniom, i społeczności szkolnej.
5: Mieszkańcy naszego regionu mogą korzystać z programu profilaktyki chorób układu krążenia. Mówi Daria Szcześniak z Narodowego Funduszu Zdrowia.
8: Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Mimo coraz lepszej diagnostyki i nowocześniejszych metod leczenia, umieralność w Polsce z powodu chorób układu krążenia jest nadal bardzo wysoka. Zmiana stylu życia oraz wczesna diagnostyka mogą odwrócić ten niekorzystny trend. Na rozwój chorób układu krążenia wpływa wiele czynników związanych ze współczesnym stylem życia, m.in. nieodpowiednia dieta, palenie tytoniu, picie alkoholu, stres czy brak lub niewystarczająca ilość aktywności fizycznej. Długotrwałe narażenie na te czynniki może prowadzić do licznych zaburzeń, m.in. dyslipidemii, otyłości, cukrzycy czy nadciśnienia tętniczego krwi. Tylko przez wyeliminowanie niewłaściwych nawyków możemy w dużym stopniu zminimalizować ryzyko chorowania. Dla osób szczególnie narażonych na choroby układu krążenia został opracowany program profilaktyki chorób układu krążenia, który jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Program skierowany jest do osób w wieku od 35 do 65 lat, u których dotychczas nie rozpoznano choroby układu krążenia, cukrzycy, przewlekłej choroby nerek oraz rodzinnej hipercholesterolemii. Program skierowany jest dla pacjentów, którzy nie korzystali w ciągu ostatnich 5 lat z badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia. Program ten realizowany jest przez lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej. Wszystkie poradnie POZ mają obowiązek realizacji programu. Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania. Wystarczy zgłosić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz lub pielęgniarka przeprowadzi wywiad z pacjentem i skieruje na badania. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne. Na ich podstawie lekarz dokona oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskaże w zależności potrzeb dalsze zalecenia.
5: Osłabienie mięśni twarzy, zaburzenie pola widzenia czy trudności w poruszaniu to najczęstsze objawy udaru mózgu.
8: Udar to najczęstsza choroba mózgu. Polega na wystąpieniu ostrych objawów ogniskowego uszkodzenia nie tylko mózgu, ale też rdzenia kręgowego lub siatkówki. Udar niedokrwienny powstaje w wyniku zatrzymania napływu krwi do części mózgu, a udar krwotoczny jest spowodowany wylewem krwi do mózgu. W Polsce co roku około 90 tysięcy osób doznaje udaru mózgu, a 30% z nich to osoby poniżej 50 roku życia. Statystyki wskazują, że udary mózgu są trzecią przyczyną zgonów, a najczęstszą przyczyną trwałej niepełnosprawności osób dorosłych na świecie i w Polsce. Szacuje się, że do roku 2030 liczba zgonów z powodu udarów mózgu może może osiągnąć nawet wielkość ponad 7,5 miliona osób i będzie stanowić jeden z poważniejszych problemów medycznych. Najczęstsze przyczyny udaru mózgu to miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, stres, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, nieprawidłowa dieta oraz brak lub niska aktywność fizyczna.
9: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
13: A cappuccino też za siódemkę?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Havex. Szyjemy korzyści na Twoją miarę. Poznaj meble tapicerowane i łóżka sypialniane produkowane na wymiar. Ciesz się najwyższą jakością w cenach prosto od producenta. Zaoszczędź jeszcze więcej. Kupuj meble z ekspozycji z super rabatem. Havex Meble. Nowa wieś pod Włocławkiem, ulica Jana Pawła II, 18.
16: Najlepiej słuchać w pracy.
17: Max robi mi dzień.
18: Max robi robotę. Yeah!
19: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
20: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
21: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
22: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
21: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
23: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
24: Wiem, właśnie wróciłam.
23: Byłaś beze mnie?
24: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
25: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
26: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
27: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. I po reklamie.
28: Muzyka zawsze po pierwsze.
29: Tu się czuję hity.
28: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
30: Tym żyje Włocławek.
0: W dzisiejszym A Słyszałeś, że w RMF Max przyjrzymy się kuchni kujawsko-pomorskiej, a dokładnie produktom tradycyjnym, które dla Was wybrałem. Będą to lody koronowskie, gzik oraz ser kozi z Mikanowa. To produkty, które zostały wpisane na liście Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako produkty regionalne oraz tradycyjne, by podkreślić wysoką jakość wyrobów pochodzących z konkretnych regionów, jak też charakteryzujących się tradycyjną metodą produkcji. O tych trzech niezwykłych posiłkach, produktach chciałbym Wam dziś opowiedzieć. Karol Kania, zapnijcie pasy, tu RMF Max i programa Słyszałeś, że. Tym razem najsmaczniejszy odcinek w naszej historii. A zaczniemy od gziku. Produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych w maju 2013 roku. Biała, gęsta, niejednorodna masa z widocznymi drobinami szczypiorków w całej masie twaroszku. Kształt oczywiście jest zawsze zależny od naczynia, w którym jest podawany. Jeśli chodzi o rozmiar, jest tak samo barwa biała z widocznymi zielonymi drobinkami, czyli ze szczypiorkiem. Konsystencja miękka, elastyczna, dosyć kleista, gęsta masa, wyczuwalne, niejednorodne drobiny sera. Smak? Zarówno w smaku, jak i w zapachu dominuje ser biały z mleka krowiego. Wyczuwalne są też przyprawy takie jak sól i szczypiorek. Bardzo duży wpływ na kształtowanie się kuchni Kujaw miało przenikanie się potraw i smaków kuchni kujawskiej oraz wielkopolskiej. Kujawskie gospodynie wykorzystywały przede wszystkim produkty pochodzące z własnego gospodarstwa. Ważnym produktem zwierzęcym na tych terenach było oczywiście mleko, którego używano do codziennej konsumpcji, na sprzedaż albo też do wyrobu różnego rodzaju produktów i potraw. Jedną z często przygotowanych potraw na bazie mleka, zazwyczaj latem, był właśnie gzik. Był tak popularny, że mawiano, że na Kujawach znane były dwa gatunki sera i jeden z nich był popularnym twaroszkiem zwanym gzikiem. Jadano go przeważnie na śniadanie, czasami na podwieczorek. Podstawowy przepis to 0,5 kg świeżego twarogu. Rozcieramy to z ćwiartką śmietany, 2-3 cebulami pokrojonymi w kostce. Cebulę można zastąpić zieloną cebulką lub szczypiorkiem. I doprawiamy solą oraz pieprzem. Podajemy z ziemniakami ugotowanymi w mundurkach. Gzik podawano też z chlebem. Była to bardzo popularna potrawa na Kujawach. Śmietanę niekiedy zastępowano mlekiem, rzadziej masłem. Zdarzało się również, że nawet wodą. Sposób spożywania gzika nie zmienił się jednak na przestrzeni lat. Może być podawany w misce, spożywany bezpośrednio łyżką jako samoistna potrawa, albo położony na chlebie lub podawany jako dodatek do klusek czy kartofli.
28: Słuchacie RMF Max Włocławek.
0: Kolejny pyszny produkt to lody koronowskie. Produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych w kwietniu 2014. Lody o maślanej konsystencji w delikatnym pszennym wafelku. W zależności od naczynia można podawać je jako gałki okrągłe albo hardkorowo już w pudełkach. To opcja dla głodomorów. Barwa? No, zależy oczywiście od smaku lodów. Mogą być waniliowe, truskawkowe, porzeczkowe, czekoladowe. Ważna jest konsystencja, tak? Maślana, kremowa, wyróżniająca się swoją delikatnością. Delikatne, tradycyjne smaki. No, generalnie coś pysznego. Koronowo to położone nad rzeką Brdą miasto w naszym województwie. W historię i kulturę tego małego miasteczka wpisała się też właśnie tradycja wytwarzania lodów. Lody z Koronowa są wręcz znakiem rozpoznawalnym tego urokliwego miejsca. W dawnych czasach w Polsce chłodnictwo nie było zbyt dobrze rozwinięte, w związku z czym do zamrażania, transportu i przechowywania lodów używano zebranego w zimie lodu rzecznego, który składowany był w tak zwanych lodowniach. Lód cięto piłami ręcznymi na mniejsze bloki i przewożono zaprzęgiem konnym do lodowni. Z takich magazynów pobierano go nocą, by ciepło nie topiło tego oto lodu. Przełomem dla rozwoju lodziarstwa było wynalezienie maszynki do lodów o nazwie sabotier. Składa się ona z dwóch naczyń. Do większego, wypełnionego lodem i solą, wkładano mniejsze, do którego wlewano masę lodową. Masa była mieszana za pomocą specjalnych mieszadeł i kręcąc nimi doprowadzano do zmrożenia masy lodowej do stałej konsystencji. Produkcja lodów koronowskich opiera się właśnie na takiej tradycyjnej technologii. W procesie wytwarzania lodów wykorzystywane są wyłącznie tradycyjne maszyny i receptury. Dzięki technologii kręcenia lodów możliwa jest kontrola nad produkcją na każdym jej etapie. Obecnie takie maszyny są bardzo rzadko wykorzystywane ze względu na pracochłonność produkcji. Kręcenie lodów wymaga umiejętności, ale też doświadczenia, bo to strategiczny moment wytwarzania lodów tradycyjnych. Lody koronowskie sprzedawane były zarówno w cukierni, jak również wydawane ze specjalnych termosów ze szklanym wkładem. Początkowo porcje były wykładane na płaski wafelek, obecnie jest to również kruchy wafelek pszenny najczęściej w kształcie kubka bądź rożka. Wyjątkowy smak lodów koronowskich to oczywiście tradycyjnie wyselekcjonowane produkty od zawsze lokalnych hodowców, dzięki czemu lody są wytwarzane na miejscu z naturalnych składników, pozbawione konserwantów, barwników i sztucznych polepszaczy smaków. Lody produkowane są w niewielkich partiach, spożywane od razu, co widać szczególnie latem, a nie jednemu z nas zakręciła się łezka wokół na widok termosów i aksamitnego smaku lodów koronowskich, przywodzący na myśl czasy dzieciństwa. I może właśnie dlatego warto czasem do tych czasów powrócić.
28: To jest RMF Max Włocławek.
0: A my słyszymy się w kolejnej odsłonie, a słyszałeś, że w RMF Max, Karol Kania, bardzo dziękuję za dziś. Jeszcze więcej ciekawostek związanych z naszym regionem, na pewno wkrótce. Zostańcie z RMF Max. RMF Max.
28: O tym informowaliśmy w poniedziałek we Fleszach w RMF Max Włocławek.
1: Marek Mikulski, to już czas na Flash w RMF Max. Prawie 8 kilo narkotyków w mieszkaniu poszukiwanego. Jak dowiedziała się nasza redakcja, kryminalni z Grudziądza zatrzymali 44-latka, który był poszukiwany. W jego mieszkaniu znaleziono blisko 8 kg amfetaminy, a także niewielkie ilości marihuany, grzybów halucynogennych i heroiny. Czarnorynkowa wartość narkotyków to ćwierć miliona złotych. Mundurowi znaleźli także 12 tysięcy złotych w gotówce. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 44-latkowi zarzutu wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 12 lat. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Kolejne potężne środki na ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe trafią do kujawsko-pomorskich samorządów. Wojewoda Michał Sztybel ogłosił start drugiego naboru w programie ochrony ludności i obrony cywilnej. Na co zostaną przeznaczone te fundusze? To wie Karolina Stramowska, która właśnie weszła do studia. Zdradź naszym słuchaczom, co udało ci się ustalić.
2: Z tegorocznej puli programu do rozdysponowania pozostaje rekordowe 255 milionów złotych. Pieniądze pomogą lokalnym samorządom przygotować się na wypadek awarii infrastruktury czy anomalii pogodowych. Dotychczasowe efekty programu są już bardzo widoczne. W regionie zakupiono setki agregatów prądotwórczych, mobilnych stacji uzdatniania wody, beczkowozów oraz zbiorników. Nowe przepisy pozwolą również na budowę nowoczesnych magazynów ochrony ludności, które posłużą m.in. strażakom z OSP. Gminy i powiaty, które chcą zdobyć dofinansowanie na modernizację infrastruktury kryzysowej, mają czas na złożenie wniosków do 22 czerwca.
1: Tyle Karolina, a my przechodzimy do następnego tematu. Duża inwestycja szykuje się na Włocławskim Michelinie. Powstanie tam kanalizacja deszczowa. W tym rejonie miasta od dawna występuje problem zalewania posesji podczas intensywnych opadów. Teraz to ma się zmienić. Na przebudowę miasto pozyskało środki z Unii Europejskiej. To ponad 5 milionów złotych. A przy okazji przebudowana zostanie sama ulica Mielencińska. Wszystkie prace mają się zakończyć wraz z końcem przyszłego roku. Teraz we Fleszu zrobi się sportowo, a właściwie rowerowo. Jak was informujemy w RMF Max, walka o Puchar Rowerowej Stolicy Polski już się rozpoczęła. 250 samorządów bierze udział w zabawie wymyślonej przez władze Bydgoszczy. A wiceprezydent tego miasta, Łukasz Krupa, zapowiadał u nas, że w tym roku może paść rekord.
3: Wierzymy i jesteśmy przekonani, że poziom 20 milionów kilometrów w czerwcu padnie. My startujemy po raz kolejny jako drużyna Metropolii Bydgoszcz, czyli miasto i samorządy tworzące Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Pierwsza wizyta u dentysty odbyła się już w pierwszym roku życia dziecka, a każda kolejna nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Ale co zrobić, gdy mieszkamy w małej miejscowości, w której brakuje stomatologa? Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ ma na to rozwiązanie. Sprawdź, kiedy Twoją miejscowość odwiedzi dentobus. Dentobus jest w pełni wyposażonym stomatologicznym gabinetem zabiegowym, dysponującym m.in. specjalistycznym, sterowanym elektronicznie fotelem dentystycznym, zestawem punktowego RTG oraz niezbędnymi narzędziami stomatologicznymi. Są w nim udzielone świadczenia ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne zawarte w koszyku świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży do lat 18, w tym wizyty adaptacyjne, nauka prawidłowego szczotkowania zębów, lakierowanie, badania okresowe i kontrolne oraz leczenie próchnicy. Podczas wizyty w dentobusie lekarz stomatolog oceni stan zdrowia jamy ustnej, ustali plan leczenia oraz zapewni leczenie i udzieli informacji w zakresie indywidualnej profilaktyki próchnicy. Dentobus zapewnia opiekę stomatologiczną dla dzieci i młodzieży przede wszystkim w mniejszych miejscowościach, w których nie ma gabinetu stomatologicznego ani w szkole, ani w najbliższej okolicy. Jak skorzystać z dentobusu? Sprawdźmy, czy i kiedy przyjmuje dentobus w szkole lub przedszkolu naszego dziecka. Harmonogram postoju dentobusu jest ustalany przez świadczeniodawcę we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ i jest na bieżąco aktualizowany i publikowany na naszej stronie internetowej www.nfz-bydgoszcz.pl w zakładce dentobus, a szkoły i przedszkola we własnym zakresie koordynują korzystanie z dentobusów na ich terenie.
2: Powiatowy Urząd Pracy zachęca do aplikowania o kasę z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. O szczegółach powiedziała mi Anna Jackowska.
3: KFS, skrót od Krajowego Funduszu Szkoleniowego, są to środki skierowane dla osób pracujących, pracodawców, zleceniodawców, osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą, które można przeznaczyć na kształcenie siebie albo swoich pracowników. I jest to taka niepowtarzalna okazja, żeby pozyskać środki publiczne właśnie na wyposażenie w jakieś kompetencje, których nie mają nasi pracownicy, albo nie mam ja jako pracodawca czy prowadzący swój biznes. I gra jest, uważam, warta świeczki, dlatego że poziom dofinansowania, jaki oferuje urząd, jest wysoki. Mianowicie firmy, które zatrudniają do 9 osób, mogą uzyskać 90% dofinansowania, czyli wkład własny jedynie na poziomie 10%. Natomiast większe firmy, również to dofinansowanie jest wysokie, ponieważ jest na poziomie 70%. I w tym roku nastąpiła taka dosyć poważna zmiana, dlatego że Krajowy Fundusz Szkoleniowy otworzył się na zupełnie nowe grupy odbiorców, to znaczy na osoby prowadzące własny biznes, czyli wcale nie muszę być pracodawcą, mogę być samozatrudnionym i mogę się szkolić z tych pieniędzy, ale także możemy z tych pieniędzy szkolić osoby, które pracują w ramach umów cywilnoprawnych, co wcześniej nie było dopuszczone. Zatem ten krąg odbiorców jest bardzo szeroki. Ważne dla tych, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków, są jakby sposoby czy realizacja kierunki szkoleń, kursów, jakie możemy finansować. Mianowicie, żeby skorzystać z dofinansowania, należy spełnić jeden z kilku priorytetów. Są to priorytety, które dotyczą albo rodzaju szkolenia, albo grupy, która będzie podlegać kształceniu ustawicznemu. Co mam na myśli? Tutaj w grę wchodzą kierunki, które są związane z zawodami deficytowymi na naszym rynku, czyli jeżeli chcę się szkolić w którymś z tych kierunków, to mogę uzyskać wsparcie, ale także wspieramy branże, które są strategiczne z punktu widzenia rozwoju naszego województwa. Jest taki dokument jak Strategia Rozwoju Naszego Województwa i on określa pewne obszary, które są takie priorytetowe z punktu widzenia naszego rozwoju, i właśnie to finansujemy. Ponadto również sfinansujemy kształcenie, które wynika ze świadczonych usług zdrowotnych czy opiekuńczych. No w dobie starzejącego się społeczeństwa jest duża potrzeba takich specjalistów i takich kompetencji, zatem to też wspieramy. Ponadto również, jeżeli firmy stosują jakieś nowe technologie, nowe narzędzia pracy, to także bez względu na to, jakie są to narzędzia, czy to są jakieś systemy, czy nowe procesy automatyzacji wdrażane, czy chociażby nowe jakieś programy komputerowe, to kształcenie również podlega wsparciu. Ponadto wszyscy pracownicy, zleceniobiorcy czy prowadzące osoby działalność gospodarczą,

0: które są po 50 roku życia, albo wrócili do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, również mogą być kształceni i tutaj już abstrahujemy od kierunku kształcenia. Ważne jest, że po prostu jestem taką osobą, tak? Bo trzeba mieć na uwadze fakt, że jest to grupa, która również, której obserwujemy deficyt, bo jeżeli miałam przerwę, bo opiekowałam się dzieckiem i wracam na rynek pracy, to mogę mieć pewne luki kompetencyjne i właśnie dlatego Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest do mnie skierowany. Podobnie osoby starsze, które czasami mają problem z tymi szczególnie nowymi technologiami czy jakimś zakresem innych kompetencji, też są tutaj wyjątkowo podkreślone jako te, które w pierwszej priorytetowo będziemy wspierać. Cały nabór odbywa się tylko elektronicznie, to jest ważne dla wnioskodawców, dlatego że należy mieć swoje konto na profilu praca.gov.pl i poprzez to konto wypełniamy formularz wniosku, dołączamy załączniki i to my jako wnioskodawcy wskazujemy, jakie to ma być szkolenie, kto ma je wykonywać, prawda? I cała komunikacja odbywa się w sposób elektroniczny. Nabór będzie trwał przez tydzień, od 8 do 12 czerwca.
1: Teraz dobre informacje dla dorabiających emerytów i rencistów, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: Od czerwca wzrosną limity dodatkowych zarobków dla pracujących emerytów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego oraz części rencistów. Oznacza to, że będą mogli dorobić więcej bez ryzyka zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia wypłacanego przez ZUS. Niższy próg przychodów wzrośnie o 255,60 zł brutto, natomiast wyższy o 474,60 zł brutto. Osoby dorabiające do wcześniejszej emerytury lub renty powinny pamiętać, że dodatkowe zarobki mogą wpłynąć na wysokość otrzymywanego świadczenia. Jeśli przychód przekroczy limity wynoszące 70% lub 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS może odpowiednio zmniejszyć świadczenie albo zawiesić jego wypłatę. Od czerwca przychód do wysokości 6694,10 zł brutto miesięcznie nie będzie miał wpływu na wysokość wypłacanej emerytury lub renty. Jeśli miesięczne zarobki przekroczą tę kwotę, ale nie będą wyższe niż 12431,80 zł brutto, ZUS może zmniejszyć świadczenie. Potrącenie nie może jednak przekroczyć kwoty maksymalnego zmniejszenia, która wynosi 989,41 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 742,10 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz 841,05 zł dla rent rodzinnych przysługujących jednej osobie. Natomiast jeśli miesięczny przychód przekroczy 12431,80 zł brutto, ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia. Nowe limity będą obowiązywać do końca sierpnia. Zasady dotyczące limitów dorabiania nie obejmują wszystkich świadczeniobiorców. Prawo do osiągania przychodów bez żadnych ograniczeń przysługuje osobom, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, pod warunkiem, że ich świadczenie nie zostało podwyższone do kwoty minimalnej, która od marca wynosi 1978,49 zł brutto. Jeśli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość podwyższenia do minimalnej emerytury, świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, czyli bez dopłaty do minimum. Limity nie obowiązują również rencistów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, a także osób pobierających po nich rentę rodzinną. Bez ograniczeń mogą dorabiać także osoby pobierające rentę rodzinną, jeżeli mają również ustalone prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.
3: Max. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy trapezowe.

0: Siłownia M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5. Już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
2: Stowarzyszenie MX Lipno prezentuje Amig Energy Motocross Runda Druga. Najlepsi sportowcy i

0: Borysa Wyszyńskiego. Zaprasza MX Lipno, poleca RMF Max. Kolejne motokrosowe zawody 22 i 23 sierpnia w Człuchowie.
1: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
2: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: Rozgość się w specjalnej wersji Skoda Drive. W wybranych modelach znajdziesz światła LED Matrix, pakiet Winter Premium, Assisted Drive i wiele więcej. Do tego atrakcyjne finansowanie i korzyści aż do 15 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach Skody.
5: Wątarski autoryzowany dealer Skoda Auto. Włocławek Toruńska 169. Telefon 54 230 60 90.
6: Skoda.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
11: I po reklamie.
12: Playlista, co zrobić dzień.
13: Niech się dzieje.
12: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
14: Tutaj RMF Max i magazyn A Słyszałeś, że, w którym przybliżamy ciekawostki związane z naszym regionem. W dzisiejszej odsłonie naszego cyklu przyjrzymy się najsmaczniejszej liście związanej z Kujawsko-Pomorskim. Będzie to lista Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi związana z produktami regionalnymi oraz tradycyjnymi. Kilka takich niezwykłych produktów mamy w naszym regionie. Dziś chciałbym opowiedzieć wam o twarogu z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, a także o kajmaku. Dlatego też zapraszam na naprawdę wyśmienity, przepyszny odcinek magazynu A Słyszałeś, że w RMF Max. Zapnijcie pasy, zaczynamy. A zaczniemy od twarogów. To produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych w lipcu 2013 roku. Jednolita, zwarta masa twarogowa, krajanka średnio o wadze do kilograma. I można też zakupić klinek o masie do 600 gram. Zwarta, jednolita, miękka, wilgotna w dotyku konsystencja, łatwa do krojenia nożem, a smak... lekko kwaśny, na pewno łagodny oraz czysty. Gospodarstwa wiejskie na Kujawach w XIX oraz na początku wieku XX oprócz upraw zajmowały się także przetwórstwem i konserwacją produktów spożywczych. Gospodynie przerabiały produkty zbożowe, produkty mleczne, mięso, owoce i warzywa. Własnoręcznie wyrabiany nabiał był głównym składnikiem pożywienia. Twaróg z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej przygotowuje się wyłącznie z mleka krowiego z dodatkiem czystych kultur bakterii mlekowych. Dawniej ser wyrabiany był z oważonego na cieple mleka zsiadłego. Po uważeniu wkładało się twaróg do płóciennego woreczka w kształcie serca lub trójkąta i umieszczano w specjalnej prasie do odciskania serwatki. Na Kujawach znane są dwa rodzaje pras. Pionowa oraz pozioma. Ta pionowa składa się z dwóch deseczek umocowanych pionowo w specjalnym stołeczku, a po bokach wkładało się trójkątne gliny, które wbijane coraz głębiej wyciskały z twarogu serwatkę. Prasa pozioma złożona była z dwóch poziomo równolegle ułożonych desek. Przez końce tych desek przechodziły metalowe śruby, które dociskały deski w celu odciśnięcia serwatki. Wysuszony w ten sposób ser jadło się w postaci krojonych plastrów, najczęściej z chlebem. To wiem z książki. Tradycyjne pożywienie ludowe na Kujawach, wydanej we Włocławku w 2002 roku. Receptura twarogu nie zmieniła się. Jedynie obecnie częściej wykorzystywana jest prasa pozioma. Po wyprasowaniu twaróg krojony jest ręcznie i zawijany w arkusze pergaminowe. Twaróg z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej występuje w formie krajanki, kostki w kształcie prostopadłościanu i w formie klinku, czyli spłaszczonego stożka. Jest atrakcyjnym, popularnym twarogiem wytwarzanym od lat na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej. Twaróg ten był też wielokrotnie nagradzany za swój niepowtarzalny smak oraz bardzo wysoką jakość.
6: Słuchacie RMF Max Włocławek.
14: I nadeszła chwila na kolejny produkt. Kajmak w 2007 roku został wpisany na listę produktów tradycyjnych. Słodki, aksamitny, przypominający toffee smak. Masa rozpływająca się w ustach. Swoiste cechy naszej kuchni powstały w wiejskich domach, szlacheckich dworkach, mieszczańskich kamienicach i żydowskich karczmach. Często kuchnia kujawsko-pomorska tworzona była przez sąsiadów, a czasami wrogów, przez osadników oraz uciekinierów. Kajmak jest elementem właśnie tej różnorodnej kuchni kresowej, który stał się również nieodzownym elementem kuchni ogólnopolskiej, narodowej. Jego przeniesienie w różne strony kraju jest wynikiem migracji i przemieszczeń ogromnych mas ludności polskiej, zamieszkującej niegdyś nasze Kresy Wschodnie, na tereny zachodniej Polski i Pomorza. Kajmak, jako jeden z przysmaków kuchni szlacheckiej, został przyswojony w okresie II wojny światowej przez inne grupy zawodowe i społeczne. Stał się niezbędnym elementem słodkiej kuchni, dekoracją mazurków wielkanocnych czy masą do dekoracji innych ciast. Za Stanisława Augusta tłuste i ciężkie oraz mocno przyprawione korzeniami potrawy odeszły w niepamięć. Coraz więcej używano słodyczy w przyrządzaniu potraw, oprócz nadal drogiego cukru i słodkiej śmietany. Wszystkie te zmiany nastąpiły pod wpływem wschodu. To właśnie orientalna kuchnia zdecydowała o wzroście zamiłowania do konfitur, słodkich gąszczy, sosów, wszelakich słodyczy. Stąd wielkie powodzenie bakalii, pomarańczy, ananasów, cytryn i sorbetów. Żadne, nawet wykwintne przyjęcie nie mogło się bez nich obejść. I co w rozważaniu o obcych wpływach w kuchni, w przypadku kajmaku najważniejsze, to fakt, że wśród wielu wschodnich przysmaków kuchnia polska przyswoiła sobie właśnie ten przysmak, czyli słodką śmietankę z cukrem. Oprócz tego na stałe w kuchni polskiej zagościł bardzo drogi marcepan, sezamki i magagi. To właśnie też ze wschodu trafiły do nas zwyczaje łączenia mięs ze słodkimi owocami czy przyrządzania szaszłyków. Za Stanisława Augusta niezwykle modne były czamara i tatar, a kajmak w polskiej kuchni przybrał trochę inną formę niż na wschodzie. Gęstej, twardyniejącej masy, która stała się ozdobą wielkanocnych mazurków. W XIX i XX wieku używana była jako masa do małych, kruchych babeczek. Z czasem też brązowo-złotą masę kajmakową zaczęto wykorzystywać jako polewę do innych ciast, na przykład tortów. Złoto-brązowy kolor masy kajmakowej pochodzi od tego, że we wczesnym etapie jego wytwarzania następuje karmelizacja cukru. Prawdopodobnie taka forma kajmaku została upowszechniona z chwilą większej dostępności samego cukru, czyli w drugiej połowie XIX wieku. Wtedy to, na skutek wzrostu uprawy i produkcji buraka cukrowego, spadły też ceny cukru. Do tureckiej słodkiej śmietanki z cukrem w polskiej kuchni zaczęto dodawać tłuszcz, wanilę i czekoladę. Na niezwykle słodką polewę, którą dekorowano mazurki, kładziono jeszcze migdały, orzechy oraz rodzynki. Kajmak w postaci słodkiej śmietanki należy do tradycyjnej kuchni bałkańskiej, czyli kuchni południowej Europy, Szczególnie w Turcji, Serbii, Czarnogórze, Macedonii, Bośni i Hercegowinie. U nas też. Produkt mleczny naszego województwa. Tradycyjny. Jest nim właśnie kajmak.
6: To jest RMF Max Włocławek.
14: A raczej wariacja na jego punkcie. Karol Kania, mam nadzieję, że ten odcinek wam smakował. Do usłyszenia w kolejnych odsłonach, a słyszałeś, że w RMF Max, w których będziemy przybliżać kolejne ciekawostki, nie tylko te dla łakomczuchów związane z naszym regionem. Zostańcie z RMF Max. RMF Max.
13: Reklama.
15: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
16: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
15: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
17: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
18: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
19: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach eKurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na eKurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.

0: 8 czerwca. JYSK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano.
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
7: Wiem, właśnie wróciłam.
6: Byłaś beze mnie?
7: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
8: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Hybrydowa Toyota Aygo X lub Yaris za połowę ceny? Tak, teraz to możliwe w kredycie 50 na 50 w Toyota Jaworskie Auto. Z oprocentowaniem 0% i RRSO 4,48%. Zapłać połowę teraz, a resztę dopiero za rok. Najnowszy model Toyoty możesz mieć już od 40 tysięcy złotych. Od ręki. Kompaktowa, oszczędna i idealna do miasta. Niezawodna Toyota z wyjątkowo niskim spalaniem. Przyjedź do salonu Toyota Jaworskie Auto we Włocławku na Okężnej 2G.
11: I po reklamie RMF Max.
12: RMF Max Włocławek. O tym informowaliśmy we wtorek w RMF Max Włocławek.
13: To już najwyższy czas na flash w RMF Max. Marek Mikulski, zaczynamy. 15 kontraktów w programie SAFE zawarły spółki zbrojeniowe z naszego regionu na łączną kwotę przekraczającą 18,5 miliarda złotych. Jak dowiedziała się reporterka RMF Max Monika Jędrzejewska, bydgoska Belma podpisała 4 umowy na dostawę polskiemu wojsku min. Monika jest już w naszym studio. Opowiedz proszę słuchaczom o szczegółach tych kontraktów.
14: Bydgoskie zakłady elektromechaniczne Belma w ramach programu SAFE będą produkować miny przeciwpancerne, przeciwtransportowe i kasety minowe. Belma będzie też tworzyć systemy sterowanych ładunków wybuchowych, które mają być wykorzystywane w ramach programu Tarcza Wschód do obrony granic kraju z Białorusią i obwodem kaliningradzkim. Kontrakty przekraczają 1,4 miliarda złotych. Poza Belmą na programie SAFE zyska też bydgoski Nitrochem produkujący trotyl, wojskowe zakłady lotnicze numer 2 w Bydgoszczy, a także wojskowe zakłady uzbrojenia z Grudziądza.
13: Tyle od Moniki, a my przechodzimy do kolejnego tematu. Jak dowiedziała się redakcja RMF Max, 3 obcokrajowców bez pozwolenia na pobyt w Polsce złapała bydgoska policja. 2 Pakistańczyków usłyszało już zarzuty związane z nielegalnym przekroczeniem granicy naszego kraju. Natomiast Gruzin odpowie za organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy i niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Ważna informacja dla mieszkańców Bydgoszczy. Już możecie zgłaszać projekty do kolejnej edycji bydgoskiego budżetu obywatelskiego. W puli spora suma, bo aż 16 milionów złotych. Ponownie możliwe są projekty w 4 kategoriach: osiedlowe, ponadosiedlowe, projekty społeczne i mikroprojekty osiedlowe. Każdy mieszkaniec może zgłosić po jednym projekcie z każdej kategorii. A kto jest uprawniony do tego, aby je zgłaszać? Osoba mieszkająca w Bydgoszczy, ale bez konieczności zameldowania. Nie ma tu ograniczenia wiekowego, ale osoby małoletnie muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego. Na wasze pomysły miasto czeka do 30 czerwca. To będzie największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego. Jak dowiedział się nasz reporter Bartek Seklecki, w Kruszynie powstanie nowoczesne Centrum Sportu i Rekreacji. Bartek jest ze mną w studio. Opowiedz proszę słuchaczom, co wiesz o tej sprawie.
15: Inwestycja za blisko 160 milionów złotych zostanie zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. W Kruszynie powstanie m.in. dwukondygnacyjna kryta pływalnia. Na terenie nowoczesnego kompleksu pojawią się także korty tenisowe czy boisko piłkarskie. W projekcie uwzględniono również takie elementy jak siłownia plenerowa oraz miejsca parkingowe.
13: Tyle od Bartka, a my przechodzimy do kolejnego tematu, ale pozostaniemy we Włocławku, a właściwie we Włocławku. wrocławskim teatrze. Już 14 czerwca możecie się wybrać na sztukę Szewczyk Dartewka. To spektakl lalkowy, który został przygotowany przez osoby działające w Teatrze Kuglarz. Jak informuje Impresaryjne, jest to opowieść o ubogim szewcu, który dzięki dobremu sercu pokonuje złą czarownicę. Spektakl Szewczyk Dratewka zostanie zaprezentowany w niedzielę 14 czerwca. Początek wydarzenia o 11.
3: O tym się mówi we Włocławku.
4: Tutaj RMF Max i magazyn A Słyszałeś, że, w którym przybliżamy ciekawostki związane z naszym regionem. W dzisiejszej odsłonie naszego cyklu przyjrzymy się tym pyszniejszym ciekawostkom. Zerkniemy na listę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na listę produktów tradycyjnych w województwie kujawsko-pomorskim. Jakie dania i wytwory zostały uznane za produkty tradycyjne naszego województwa, naszego regionu? Opowiem wam przynajmniej o kilku. Będą to produkty mięsne, między innymi biała kiełbasa w słoiku oraz kaczka z weka. Skąd pochodzą? Jak się pojawiły w naszym regionie? O tym na pewno w tej odsłonie, a słyszałeś, że. Zapnijcie pasy, zaczynamy! A zaczniemy od białej kiełbasy w słoiku. Ten produkt został wpisany na listę produktów tradycyjnych w 2007 roku, dokładnie w miesiącu lutym. Zmieniona masa mięsna, umieszczona w słoiku, średnio rozdrobniona kiełbasa z widocznymi kawałeczkami tłuszczu oraz galaretką. Konsystencja? Soczysto krucha, w dotyku miękka, lepka. Ach, smak oczywiście charakterystyczny dla tradycyjnej domowej kiełbasy pasteryzowanej w słoiku. Typowy dla konserwy mięsnej. Zapach bardzo intensywny, trochę mielonki z wyraźną nutą ziołową. Jeśli już pociekła wam ślinka, to mogę powiedzieć, że teraz będzie tylko gorzej. Ale odsuniemy się teraz od smaków i zapachów, żeby wszystko z nami było okej, i zajmiemy się tradycją. Mięso i przygotowywane z niego wyroby w dawnym tradycyjnym gospodarstwie wiejskim były absolutnie najrzadziej spożywanymi produktami. Jedzono je głównie z okazji najważniejszych świąt lub ważnych uroczystości rodzinnych, najczęściej na weselach, a w bogatszych gospodarstwach także w niedzielę. W tradycyjnej kuchni wiejskiej do przygotowywania mięsnych posiłków wykorzystywane były przede wszystkim produkty uzyskane ze zwierząt własnego chowu. Spożywano głównie mięso wieprzowe. Uboju specjalnie tuczonych na ten cel tuczników dokonywano przeważnie dwa razy do roku. Przed Wielkanocem oraz przed Bożym Narodzeniem. Czynność, jaką było świniobicie, nie miała regionalnej specyfiki, jeśli chodzi o zakres prac związanych z jego wykonaniem. Różnice regionalne ujawniały się za to w sposobach obróbki i konserwacji mięsa oraz w sposobach przygotowywania z niego wyrobów.
3: Słuchacie RMF Max Włocławek.
4: Dzień świniobicia był dla całej rodziny sporym wydarzeniem, okazją do spotkania w większym gronie. Do pomocy zapraszano sąsiadów, co obligowało gospodynię do przygotowywania specjalnie na tę okazję odpowiedniego poczęstunku. Uboju dokonywał zazwyczaj sam gospodarz, który także z pomocą rodziny sporządzał później wyroby. Czasami wynajmowano w tym celu kogoś ze wsi, znanego ze swojej fachowości w tym zakresie. Z czasem bogatsi gospodarze korzystali z usług profesjonalnych, małomiasteczkowych rzeźników, którzy także wyrabiali dla rolników przetwory i przyjeżdżali do gospodarstw dokonywać uboju oraz przerobu. Dzięki tym rzemieślnikom rozwijały się na wsiach nowe sposoby konserwacji i przetwórstwa mięsa. Bezpośrednio po uboju przystępowano do wyrobu przetworów, m.in. kiełbas. Mięso wyrabiane na kiełbasy składane było w drewnianym kortyku, drobno siekane nożami lub tasakami, przyprawiane i upychane w jelita. Tak przygotowywano tak zwane pęta kiełbasy wiejskiej lub inne o innej lokalnej nazwie. Była to wędlina surowo dojrzewająca, konserwowana na ogół przez podsuszanie oraz wędzenie. Osobno przygotowywano też farsz na kiełbasę w słoikach. Do słoików wkładano bądź zwoje białej kiełbasy w jelicie, upychając maksymalnie dużą jej ilość, a wolną przestrzeń zalewając tłuszczem, smalcem lub też wkładając sam farsz. Ten ostatni sposób jest kontynuowany przy produkcji wyrobu tradycyjnego, o nazwie biała kiełbasa w słoiku.
16: To jest RMF Max Włocławek.
4: Dawne sposoby wyrobu kiełbas polegające na ręcznym siekaniu mięsa tasakami na tak zwanym krzynówku lub skrzynówku wyparły ręczne korbowe maszynki. W związku z tym na terenie Pomorza i Kujaw też upowszechniły się również z czasem wędliny z mięs drobno mielonych. Współcześnie wyrobione przetwory mięsne o wyżej wymienionych nazwach przygotowywane są według tradycyjnych receptur i sposobów. I to wyróżnia m.in. białą kiełbasę w słoiku, tą oryginalną. Użyte do ich wyrobu mięso pochodzi z uboju typowo polskiej rasy trzody, czyli złotniskiej pstrej. Dodatkowo wpływa to też na walory, na smak. Rasa świń, złotnicka pstra, obok rasy złotnickiej białej, jest rasą polską, uznaną w 1962 roku. Jej nazwa pochodzi od gospodarstwa Złotniki, gdzie na początku lat 50. XX wieku została stworzona. Jej twórcą był profesor Aleksandrowicz.
16: Słuchacie RMF Max Włocławek.
4: Miałem jeszcze opowiedzieć wam o przepysznej kaczce z Weka, a tu wyszedł odcinek wypełniony tradycją rzeźniczą, nie tylko naszego regionu. No ale cóż, to już zostało powiedziane i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. A do kaczki, a także do wielu innych tradycyjnych potraw z naszego regionu na pewno jeszcze wrócimy. Karol Kania, bardzo dziękuję za dziś. To było A Słyszałeś, że w RMF Max. Jak zwykle na koniec, do usłyszenia i zostańcie z RMF Max.
17: To dzieje się we Włocławku.
4: Tutaj RMF Max i magazyn A Słyszałeś, że, w którym przybliżamy ciekawostki związane z naszym regionem. I w dzisiejszej odsłonie naszego cyklu zajmiemy się pysznościami, a konkretniej listą produktów tradycyjnych województwa kujawsko-pomorskiego. Na takiej liście mamy bardzo ciekawe produkty. Miętę pieprzową unisławską, a także coś o nazwie fiut albo syrop. Co to za potrawy? Co to za produkty? Opowiem wam o tym w dzisiejszym A Słyszałeś, że w RMF Max. Koniecznie zostańcie z nami nieco na dłużej. Opowieść będzie smaczna oraz przede wszystkim bardzo ciekawa. Tu A Słyszałeś, że w RMF Max. Zapnijcie pasy. Zapraszam na ucztę. RMF Max. A zaczniemy namiętowo. Mięta pieprzowa unisławska to produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych w 2018 roku. Mięta pieprzowa to jedna z najczęściej stosowanych w ziołolecznictwie roślin. Jej prozdrowotne właściwości odkryto 3,5 tysiąca lat temu. Znana była głównie przez Chińczyków oraz samego Hipokratesa, a wykorzystywana jako środek przeciwbólowy oraz pobudzający, leczący mdłości, bóle głowy, a nawet i żółtaczkę. W medycynie ludowej liście mięty pieprzowej oraz olejek miętowy stosowano w bólach żołądka, zaburzeniach trawienia oraz kolkach jelitowych. W Polsce jej uprawa była już znana w XIX wieku, ale jej rozwój nastąpił dopiero po II wojnie światowej. Szczególnie okolice Unisławia to region wskazany jako jeden z głównych obszarów koncentracji uprawy mięty pieprzowej w naszym kraju. W gminie Unisław uprawiano ją w przydomowych plantacjach. Ścinano za pomocą sierpa lub kosy, pozostawiano do więdnięcia, po czym zbierano i suszono na poddaszu lub innych zaciemnionych miejscach. Z biegiem czasu następowało usprawnienie zbioru. Kosy i sierpy zamieniono na kosiarkę. Zmienił się także sposób suszenia. Po zwiędnięciu z ciętej mięty na pokosach układano całe kłącza na tak zwanych kozłach, które pozostawały pod chmurką. Na smak oraz wyjątkowość mięty pieprzowej unisławskiej ma wpływ panujący w tamtym regionie mikroklimat, a w szczególności typ gleby obszaru pradoliny Wisły rejonu basenu unisławskiego, tak zwany moras, o nadzwyczajnej ilości wapnia oraz wilgoci. Również rosnące na tym terenie parawany z rzędów starych wierzb powstrzymują wiatry, co pomaga w utrzymaniu olejków eterycznych w ciemnozielonych liściach mięty pieprzowej, która z naszego regionu jest najbardziej wyjątkowa z wyjątkowych.
16: To jest RMF Max Włocławek.
4: Nieco wcześniej, bo w 2012 roku na listę produktów tradycyjnych wpisano fiuta albo syropa, jak zwał, tak zwał. Co to takiego? No na Pomorzu uprawa buraków cukrowych na cele przemysłowe rozpowszechniła się w latach 30. XIX wieku. Cukier był dość rzadko używany z uwagi na jego wysoką cenę. Jedna z najstarszych cukrowni na Pomorzu to cukrownia Pelplin, cukrownia Świecie nad Wisłą i cukrownia Nakło nad Notecią, dawniej nazywana cukrownią Rutki. Fabryki te kontraktowały buraki czerwone na terenie całego Pomorza Środkowego, w tym na Borach Tucholskich i na Kociewiu. Na obszarze ziemi Chełmińskiej zlokalizowana była też jedna z najstarszych, trzecia w Europie, cukrownia Chełmża. Wokół niej rozwinęły się liczne plantacje buraka cukrowego i równocześnie zaczął upowszechniać się domowy przerób buraka. Zapotrzebowanie ludności zamieszkującej obszary wiejskie na słodycze zaspokajał głównie miód, który niestety był bardzo drogi. Dlatego też dość szybko zauważono, że buraki cukrowe można przerabiać domowymi sposobami, uzyskując różne słodkie produkty. I tak oto wchodzi on, cały na biało. Jednym ze sposobów była produkcja zagęszczonego do konsystencji syropu soku z buraków, zwanego potocznie fiutem bądź cyropem. O wykorzystywaniu syropu z buraków przez mieszkańców Borów Tucholskich pisano m.in. w pracach doktorskich pod tytułem Kultura materialna Borów Tucholskich z 1947 roku. Ksiądz Bernard Sychte napisał, cytuję, do pocierania chleba używają smaruchy, smarowidła lub pomazki w postaci masła, smalcu, miodu, syropu z marchwi lub buraków i powideł ze śliwek typu gala bądź fiut. Sposób przygotowywania syropu jest bardzo pracochłonny. Najpierw umyte buraki należy rozdrobnić, na przykład zetrzeć na wióry lub posiekać na niewielkie kawałki, a potem umieścić w naczyniu, gdzie zostaną poddane parowaniu przez 5 godzin. Aby zapobiec przypaleniu buraków, trzeba dodać trochę wody. Po uparowaniu buraków zbierany jest sos, a potem masę wyciska się w specjalnej prasie. Zlany, uzyskany z prasy sok należy potem gotować przez 12 godzin. Dawniej do wyrobu fiuta używano parnika do ziemniaków, najpierw ogrzewanego w drewnem lub węgiem, pod węglem, potem elektrycznego. Co jeszcze mogę wam o tym powiedzieć? No, jest to sposób bardzo mało wydajny. Wyobraźcie sobie, że z około 100 kg buraków otrzymuje się 50 litrów soku, a z tego zaledwie 5 litrów słodkiego syropu. Uzyskany produkt jest jednak w pełni naturalny, bez żadnych dodatków. Ale pytanie, na które pewnie chcielibyście poznać odpowiedź, brzmi, dlaczego to coś nazywa się fiutem? No to mamy teoretycznie pochodzenie tej nazwy. Według Grażyny Szelągowskiej z Muzeum Etnograficznego w Toruniu możliwe jest, że nazwę zawdzięcza swojej konsystencji. Cytuję, był taki fiut ciągliwy. Ponadto na terenie Borów Tucholskich używa się określenia cyrop. Jest to prawdopodobnie germanizm pochodzący od niemieckiej wymowy słowa syrop cukrowy. Zucker syrup. Wymowa cukier syrup, w skrócie to syrop. Według językoznawcy, badaczki Gwary Kościewskiej, dr Marii Pająkowskiej-Kęsik, słowo fiut oznacza po prostu syrop lub powidło. Produkt ten, powstający w wyniku procesów termicznych, wolny jest od wszelkich mikroorganizmów. Jego głównym składnikiem jest sacharoza. Zalecany jest dla diabetyków i przy anemiach oraz dla kobiet w ciąży z uwagi na zawartość przyswajalnych form żelaza. Jako słodycz, syrop, fiut, przepyszny.
16: Słuchacie RMF Max Włocławek.
4: Do tego zdrowy i naturalny. Karol Kania, bardzo dziękuję za dzisiejsze. Słyszałeś, że w RMF Max słyszymy się w kolejnych odsłonach naszego cyklu, w którym będziemy przybliżać jeszcze więcej ciekawostek związanych z naszym regionem. Jak zwykle na koniec, do usłyszenia. RMF Max.
18: RMF Max. Reklama.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
18: Oszczędzam.
20: O, a ile?
18: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: MediaExpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
0: Na co wydać ponad 14 000 zł?
2: To no, wakacje przede wszystkim, a po drodze

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
2: Tak, i to lepiej niż ja.
3: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
4: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
5: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
6: Rozumij serce.
7: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Fajansowe Sny w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 7 czerwca o 18 na bulwarach Marszałka Piłsudskiego wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki i TD. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
13: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
14: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
15: I po reklamie.
16: RMF Max.
17: RMF Max Włocławek.
18: To się działo w środę w RMF Max Włocławek.
19: Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max. Centrum urazowe dla dzieci powstało w szpitalu Jurasza w Bydgoszczy. W studio ze mną jest już Monika Jędrzejewska. Opowiedz, czego dowiedziałaś się w tej sprawie?
20: Centrum urazowe dla dzieci będzie przyjmować małych pacjentów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, którzy doznali wielonarządowych urazów. Centrum zapewni im kompleksową pomoc w jednym miejscu, bez konieczności wielokrotnego transportowania między placówkami czy oddziałami. W nowej jednostce pracować będą specjaliści z wielu dziedzin: medycyny ratunkowej, chirurgii dziecięcej, ortopedii, neurochirurgii, anestezjologii i pediatrii. Dodam, że w szpitalu trwa też budowa centrum leczenia dzieci, osobnego gmachu dla małych pacjentów. Inwestycja zakończy się w przyszłym roku.
19: Tyle Monika, a my przechodzimy do kolejnego tematu. Będą na Was czekać przed galeriami handlowymi, miejscami użyteczności publicznej, w miejscach rekreacji i przy przystankach tramwajowych i autobusowych. Nie chodzi tu o rodziców, komorników czy dręczycieli, a o nowe stojaki rowerowe. Przetarg na ich dostarczenie ogłosił Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Na terenie miasta przybędzie ich kilkaset. Stojaki w centrum będą stylizowane w grafitowym kolorze z ozdobnymi elementami. Pozostałe w kształcie tak zwanej odwróconej litery U.
21: Słuchacie RMF Max.
19: A teraz we Fleszu ważna informacja dla posiadaczy rowerów. W regionie trwa akcja znakowania jednośladów. To część policyjnych działań profilaktycznych prowadzonych pod hasłem Oznakuj swój rower, poznaj swojego dzielnicowego. Funkcjonariusze przy użyciu urządzenia grawerującego nanoszą na ramę roweru indywidualny numer identyfikacyjny. Informacje dotyczące właściwości właściciela są następnie wprowadzane do policyjnej bazy danych. O tym, gdzie i kiedy można wziąć udział w takiej akcji, mówi nam Izabela Lewicka-Waszak z Policji w Inowrocławiu.
15: Zapraszamy już 13 czerwca w godzinach od 10 do 12 w Janikowie przy ulicy Głównej 6 oraz w godzinach od 15 do 17 w Złotnikach Kujawskich przy ulicy Szosa Bydgoska 35.
19: Informacje dotyczące znakowania w Waszej okolicy znajdziecie na stronach policji. A teraz przenosimy się w okolice Inowrocławia. Tamtejsza Rada Gminy oficjalnie przyjęła uchwałę określającą zasady naboru i kryteria oceny przyszłych najemców powstających w cieśninie mieszkań. Szczegóły zdradzi Wam za chwilę nasza reporterka Karolina Stramowska.
16: Przyjęty przez radnych dokument precyzyjnie reguluje zasady składania wniosków oraz system punktacji dla kandydatów. Na najwyższą liczbę, bo aż 3 punkty, mogą liczyć osoby zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Inowrocław. Dodatkowe punkty będą przyznawane m.in. za stopień niepełnosprawności w gospodarstwie domowym czy zatrudnienie na terenie gminy. Preferowani będą także młodzi wnioskodawcy do 40 roku życia oraz rodziny z dziećmi. Co ważne, w przypadku remisów punktowych o pierwszeństwie zadecyduje niższy średni dochód przypadający na gospodarstwo domowe. Oficjalny nabór wniosków ruszy tuż po zatwierdzeniu uchwały przez wojewodę i publikacji w dzienniku urzędowym.
19: Tyle od Karoliny.

0: Bartek Adamusik, RMF Max, Włocławek. Cześć, dzień dobry. Rozpoczynamy A Słyszałeś, Że, czyli program, w którym ekipa RMF Max ma dla Was dużą dawkę lokalnych ciekawostek. To właśnie tutaj zbieramy dla Was najciekawsze historie czy informacje związane z naszą najbliższą okolicą. A co dzisiaj? Dzisiaj filmowy Włocławek. Sprawdzimy, jakie filmy były kręcone w naszej okolicy i gdzie najczęściej można u nas spotkać ekipy filmowe. Będzie m.in. o hiszpańskim kinie klasy B, prosto spod Włocławka. Będzie też o kinowym debiucie Krzysztofa Kieślowskiego. Jeżeli jesteście ciekawi, koniecznie zostańcie z RMF Max Włocławek. No dobrze, w takim razie zaczynamy. Na początek rok 2015 i film o rodzinie Bojańczyków. Sceny kręcone były m.in. przy przystani wodnej przy Piwnej, na bulwarach czy przy browarze B. Jak przyznawali sami autorzy, na początku historia rodu Bojańczyków, dzieje starego browaru, miała być filmem dokumentalnym, ale kiedy rozpoczęto pracę nad scenariuszem, autorzy szybko doszli do wniosku, że film fabularny oparty na faktach może być bardziej atrakcyjny. Jak mówili twórcy w jednym z wywiadów, współczesny widz potrzebuje zwrotów akcji, intryg oraz czarnych charakterów. Autorzy, stosując formę fabularną, mogli więc pewne wątki nieco podciągnąć, a tak, żeby historia była bardziej filmowa.
1: To jest RMF Max Włocławek.
0: Produkcja ma około 30 minut. Autorzy w tym czasie opowiadają historię Ireny Hak, czyli siostry Jerzego Bojańczyka, który walczy o uratowanie fabryki. Film przedstawia też dzieje browaru B, upadek tego miejsca jako zakładu produkcyjnego i przekształcenie go w miejsce, które znamy dzisiaj, czyli w Centrum Kultury. Produkcja jest w całości dostępna w sieci. Możecie ją znaleźć na YouTubie, na kanale Raty Film.
1: RMF Max Włocławek.
0: Kolejna produkcja, która nierozerwalnie kojarzy się z Włocławkiem, to film Popiełuszko, wolność jest wśród nas. Film, w którym można zobaczyć wielu znanych polskich aktorów. W roli głównej Adam Woronowicz. Poza tym jeszcze Marek Frąckowiak, Zbigniew Zamachowski czy Radosław Pazura. Za całość odpowiedzialny jest Rafał Wieczyński, który był scenarzystą i jednocześnie reżyserem. Wieczyński przyznawał, że zmierzenie się z tragiczną historią Popiełuszki było sporym wyzwaniem, ale przy produkcji filmu było też kilka zabawnych sytuacji. Jedną z tych ciekawszych jest ta, która zdarzyła się w stolicy. Ekipa kręciła sceny na ulicy Chłodnej, czyli tam, gdzie mieszkał Popiełuszko. To w sumie nie było tak dawno, więc na Chłodnej wciąż żyją osoby, które jeszcze pamiętają księdza. Ekipa odtworzyła dokładnie strój Popiełuszki. Woronowicz jest do niego całkiem podobny. Jedna z mieszkanek Chłodnej, sąsiadka księdza Jerzego, kiedy zobaczyła Woronowicza, zamarła i dopiero po kilkunastu sekundach, kiedy zobaczyła kamery i oświetleniem, zorientowała się, o co chodzi.
1: To jest RMF Max Włocławek.
0: Zostawmy w takim razie polskie produkcje kręcone w naszej okolicy, no bo jak wiadomo...
2: Ja w ogóle nie lubię chodzić do kina, a szczególnie nie chodzę na filmy polskie w ogóle. Nudzi mnie to po prostu. Zagraniczny to owszem, pójdę sobie. No fajne są filmy zagraniczne.
0: Teraz film, który specjalnie dla Was wykopałem z odmętów internetu. To prawdopodobnie jedna z gorszych produkcji, które kiedykolwiek nakręcono. Można by powiedzieć, że to taki sztandarowy przykład kina klasy B, czyli film, który miał być fajny, ale czegoś zabrakło. Zabrakło pieniędzy, pomysłu czy zdolności, albo ewentualnie wszystkich tych rzeczy naraz. I tak oto powstał film Nawiedzona Polska. Od razu uprzedzam, że bez jakiegoś poprawiacza nastroju ta produkcja po prostu nie wchodzi. Jeżeli chcielibyście się za to zabrać, to koniecznie ze znajomymi i koniecznie z jakimiś dobrymi napojami. Nawiedzona Polska to historia grupy przyjaciół, która przybywa do ojczyzny głównego bohatera, Don Juan, który wygląda jak Hiszpan i jakimś dziwnym trafem pochodzi z Polski, z uroczej miejscowości Chodecz, to około 30 km od Włocławka. Zaprasza swoich hiszpańskich znajomych, żeby spędzili z nim kilka dni w jego ojczyźnie, wynajmuje domek na wsi i jak to zwykle w horrorach bywa, w domku zaczyna się prawdziwy dramat. Taki typowy, na bohaterów wyskakują różne potwory, a ci zamiast się zwinąć z nawiedzonego domku, dalej tam siedzą i udają, że wszystko jest okej. Okay.
1: To jest RMF Max Włocławek.
0: Na Filmwebie ta produkcja ma niecałe 3 gwiazdki. Reżyser Nawiedzonej Polski jest jednocześnie głównym bohaterem filmu, a co ciekawe, Paul Masso. Ma na koncie też kilka innych produkcji, które nie wyglądają aż tak źle jak film kręcony w rejonie Włocławka. Jedna ma nawet na Filmwebie 7 i do tego kilka nagród. Nawiedzonej Polsce daleko jednak do 7. Co ciekawe, film nakręcono w 7 dni, od 12 do 19 lipca. Chyba w całości jest nakręcony z ręki, taką prostą kamerą. Coś niby The Blair Witch Project, ale z nieco gorszym skutkiem. Podsumowując, Nawiedzona Polska jak najbardziej do zobaczenia, ale tylko dla widzów o wyjątkowo silnych nerwach.
1: To jest RMF Max Włocławek.
0: No dobrze, wracamy w takim razie do produkcji kręconych przez Polaków. Rok 1976, właśnie wtedy odbywa się premiera filmu Blizna w reżyserii Krzysztof Krzysztofa Kieślowskiego. Blizna to opowieść o dyrektorze Bednarzu, którego gra Franciszek Pieczka. Bednarz kieruje budową wielkiego kombinatu, pod który wycina starą puszczę, chociaż w sąsiedztwie ma do dyspozycji nieużytki, które wydają się być lepszą lokalizacją dla zakładu. Skutki tej decyzji o wycięciu puszczy są fatalne. Dochodzi do konfliktu z mieszkańcami i robotnikami. Co ciekawe, Blizna jest kinowym debiutem Kieślowskiego, więc fani klasycznego kina powinni po tę produkcję sięgnąć.
1: To jest RMF Max Włocławek.
0: Dyskusja o tym, czy produkcja była kręcona we Włocławku, tak naprawdę trwa do dzisiaj. Krytycy spierają się, czy ekipa pracowała we włocławskich Azotach, czy może w zakładach w Płocku. Opinie są podzielone, chociaż na przykład portal Kujawsko-Pomorska Trasa Filmowa skłania się w stronę tego, że film kręcono właśnie u nas. Blizna ma na koncie dwie nagrody. W ramach Złotych Lwów wyróżniono główną rolę Pieczki i samego Kieślowskiego, na którego nagrodzono nagrodą specjalną jury. No to na koniec jeszcze szybki przegląd innych filmów, które kręcono w Kujawsko-Pomorskiem, niekoniecznie w samym Włocławku. Cztery pancerni i pies. Jeden z odcinków kręcono przy śluzie Okole i nad kanałem bydgoskim. Też w Bydgoszczy kręcono znaczną część serialu Prawo Agaty.
1: RMF Max Włocławek.
2: No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Bożeństwo.
0: Tak, to oczywiście kultowy rejs. Ta produkcja też była kręcona w naszym regionie, dokładnie w Toruniu. Zresztą przypominają o tym tablice z fotosami z filmu. Poza tym kręcono u nas jeszcze Tatarak, to film Wajdy. Część scen powstała w Grudziądzu. Starą Baśń, to produkcja nakręcona w Biskupinie, a Pan Samochodzik i Templariusze był kręcony w Radzyniu Chełmińskim.
1: To jest RMF Max Włocławek.
0: I to tyle w tym odcinku, a słyszałeś, że jeżeli macie ochotę na kolejne włocławskie ciekawostki, to nasłuchujcie kolejnych odsłon tej serii. Ja dziękuję za dzisiaj. Bartek Adamusik, do usłyszenia. Cześć!

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda J.K. Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5.

0: 5 i JQ 5 już od 115 500 zł. JQ 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
1: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek, Wiejska 5.
2: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
3: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy. Firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91. Krzywiec.pl.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu.
8: Najlepszy program do słuchania w pracy.
4: W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
11: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wlocławek.pl.
12: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
13: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
12: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
13: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
14: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Stowarzyszenie MX Lipno prezentuje Amig Energy Motocross Runda 2. Najlepsi sportowcy i maksymalni.

0: Wyszyńskiego. Zaprasza MX Lipno. Poleca RMF Max. Kolejne motokrosowe zawody 22 i 23 sierpnia w Człuchowie.
1: Zacznij lato w towarzystwie najlepszych brzmień. Już 13 czerwca zapraszamy na Young Brześć Festival. Na naszej scenie najgłośniejszy młodzieżowy kolektyw, który podbija internet, media społecznościowe i największe festiwale w kraju. Dress Code. Usłyszysz wiralowe hity live i przeżyjesz niesamowite show. Young Brześć Festival. 13 czerwca. Boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Zaprasza burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.
2: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
3: Wiem, właśnie wróciłam.
2: Byłaś beze mnie?
3: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
4: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano.
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
16: Włocławek 89,2 FM.

0: Ale to wjeżdża od samego rana. How does it feel? Pytają Dub Dogs w RMF Max. Chociaż my to chyba wszyscy znamy odpowiedź na to pytanie. Bo przy wolnym czwartku to naprawdę piękne uczucie. No ale nie wszyscy leniuchują, więc pracujących też pozdrawiamy i łączymy się w bólu. Obiecuję, że wam też zrobimy dzień. Rafał Rafmix, Witkowski, Piona. Czas na Weekend XXL w RMF Max. Będziemy wam grać fajne hity. Obiecuję. Już za moment. Don't be so shy.
1: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hybrydowa Toyota Aygo X lub Yaris za połowę ceny? Tak, teraz to możliwe w kredycie 50 na 50 w Toyota Jaworskie Auto. Z oprocentowaniem 0% i RRSO 4,48%. Zapłać połowę teraz, a resztę dopiero za rok. Najnowszy model Toyoty możesz mieć już od 40 tysięcy złotych. Od ręki. Kompaktowa, oszczędna i idealna do miasta. Niezawodna Toyota z wyjątkowo niskim spalaniem. Przyjedź do salonu Toyota Jaworskie Auto we Włocławku na Okrężnej 2G.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Włocławek 89,2 FM.

takie come on, come on, idealnie dzisiaj siada, co nie? Jonas Blue i jego Perfect Strangers w RMF Max. Słuchajcie, czy wam też dzisiaj rano włączył się autopilot? Wiecie, budzik zadzwonił, a wy w panice szukaliście skarpetek. Kiedy to nagle okazało się, że to jednak wolny czwartunio? No i proszę bardzo, teraz można na spokojnie wrzucać na Insta fotki z kawusią na tarasie. Wkręcamy ten dzień na pełnym lajcie. No i gramy hity. Teraz New Religion, czyli w sumie taka New Insomnia.

0: jest to Magic Piano, które robi nam taki lazy czwartek. Another 54 Ultra w RMF Max Talk to You. Tylko spokojnie mi tam proszę za kierownicą, bo w życie weszły nowe przepisy. I powiem wprost, wcale nie jest lepiej. Detale już za parę minut, więc zostańcie koniecznie z nami. No i pojedziemy z hitami. Czeka m.in. Riri. RMF Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro!
11: Emocje rosną!
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
13: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.

0: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: Ta kobieta ma w sobie po prostu ogień. Lady Gaga w RMF Max robi takie abrakadabra jak niektórzy kierowcy na widok policji. Ale tutaj spoiler, bo niestety te sztuczki ze znikającymi mandatami już nie zadziałają. Słuchajcie, wjechały nowe przepisy, a to oznacza koniec z januszowaniem w wordach, bo za najcięższe wykroczenia nie skasujemy punktów na kursie. Od teraz za jeden głupi drift pod marketem albo takie Need for Speed na osiedlu dostaniemy 10 punktów. A jak przy tym zarysujemy śmietnik, to pan władza dorzuci kolejnych 12. No i cyk, 22 punkty na liczniku, a prawko leci w kosmos w sekundę. Powiem wprost, jak masz ciężką nogę, to czas najwyższy zmienić nawyki. No a poza tym pamiętajcie, że za te policyjne punkty nie dostaniecie nawet hot doga na stacji, więc chyba nie warto.
1: To jest nowość RMF Max.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: reklama.
1: Hybrydowa Toyota Aygo X lub Yaris za połowę ceny? Tak, teraz to możliwe w kredycie 50 na 50 w Toyota Jaworskie Auto. Z oprocentowaniem 0% i RRSO 4,48%. Zapłać połowę teraz, a resztę dopiero za rok. Najnowszy model Toyoty możesz mieć już od 40 tysięcy złotych. Od ręki. Kompaktowa, oszczędna i idealna do miasta. Niezawodna Toyota z wyjątkowo niskim spalaniem. Przyjedź do salonu Toyota Jaworskie Auto we Włocławku na Okrężnej 2G.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
4: Expert taniej masz. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody staniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
14: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
15: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i 5-krotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Prognozy na dziś są jasne. Ma być ciepło, ale z dużym zachmurzeniem. Poranek jeszcze jakoś słońce z nami wytrzyma, ale popołudnie to już czas, gdy nasza gwiazda zaciągnie na siebie kołdrę z szaro-białych obłoków i raczej już do nas nie wróci. Plus jest taki, że z nieba też nic albo niewiele na nas skapnie. Za to na termometrach maksymalnie dziś do 25 stopni, więc nie wciągajcie na siebie zbyt ciepłych ciuchów.
18: Hity na Rafał Rafnik z Witkowskiej Piona, witam po 9:00 i od razu zaglądam w kalendarz, bo słuchajcie, dzisiaj mamy Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. I tu się wszystko zgadza, bo po pierwsze mamy wolny czwartek, a po drugie mamy prawo wrzucić na luz i trochę poleniuchować. I w tym też pomagamy. Grając fajne hity w RMF Max. Słuchajcie, ten numer to absolutny sztos. Dajcie głośniej. Ale Farben, no i totalna nówka, Body Talk.

0: jest jeden z tych hitów, przy których może się okazać, że niektórzy mimo wszystko mają ten syndrom niespokojnych nóg. No ale jak dobra muza wjeżdża, to po prostu tak się czasami zdarza. Alan Walker i jego Dancing in Love dzisiaj w RMF Max. A tak w ogóle, to poszukajcie w swoich kontaktach w telefonie Franciszka i Karola, bo oni świętują dzisiaj imieniny. Najlepszego! No i za moment jedziemy dalej z hitami. Czeka już nowe męskie granie orkiestra. RMF Max.
1: Reklama. Hybrydowa Toyota Aygo X lub Yaris za połowę ceny? Tak, teraz to możliwe w kredycie 50 na 50 w Toyota Jaworskie Auto. Z oprocentowaniem 0% i RRSO 4,48%. Zapłać połowę teraz, a resztę dopiero za rok. Najnowszy model Toyoty możesz mieć już od 40 tysięcy złotych. Od ręki. Kompaktowa, oszczędna i idealna do miasta. Niezawodna Toyota z wyjątkowo niskim spalaniem. Przyjedź do salonu Toyota Jaworskie Auto we Włocławku na Okrężnej 2G.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
6: Byle do obiadu.
8: Najlepszy program do słuchania w pracy.
6: W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Osiedle Letniskowa Park w Michelinie poleca komfortowe dwupoziomowe mieszkania z ogrodem, tarasem oraz miejscem postojowym. Wyjątkowa lokalizacja łącząca bliskość natury z szybkim i dobrym dojazdem do centrum miasta i autostrady czyni inwestycję wartą Twojej uwagi. Spokojna i bezpieczna okolica to gwarant bezpieczeństwa dla Ciebie i bliskich. Odwiedź nasze biuro sprzedaży już dziś i zamieszkaj tak jak lubisz. Letniskowapark.pl. Telefon 502 286 410.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
15: Barbara, kupiłem taniej.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
17: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
18: I po reklamie.

David Podsiadło w RMF Max, czyli idealny temat pod ten Easy Czwartunio. A ja w pakiecie mam dla was jeszcze logistycznego gonga, żebyście nie wtopili kasy na mandaty. Słuchajcie, dzisiaj pełna kulturka. Praktycznie cała Polska świętuje, więc w zasadzie we wszystkich największych miastach dostajemy parkowanie za free. Ale uwaga, bo jutro pomimo długiego weekendu dla wielu urzędników, w większości miast niestety trzeba będzie bulić normalnie. Także wiecie, dzisiaj pełen Lucy Chillera, ale z tym piątkiem to lepiej to dobrze sprawdzić, żeby nie okazało się potem, że wracacie do auta w szampańskim nastroju, a tam, proszę bardzo, wita was list z pozdrowieniami od Straży Miejskiej. Jedziemy dalej z hitami, teraz nówka od Kung, zdajcie głośniej.

0: się po prostu nie nudzi. No i prawie zawsze są ciary, co nie? Szwedzka mafia w RMF Max i Don't You Worry Child. I tutaj wszystko się zgadza, bo jedyne, czym dzisiaj można się martwić, to pogoda. Wiadomo, ona lubi płatać figle, więc za sekundę rzucimy okiem na prognozę, żebyście wiedzieli, czy szykować koce, czy raczej trzymać się salonu. RMF Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
1: OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
4: Wielosztuki w RTV.

0: zaprasza MX Lipno, poleca RMF Max. Kolejne motokrosowe zawody 22 i 23 sierpnia w Człuchowie.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
0: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
4: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
5: Wiem, właśnie wróciłam.
4: Byłaś beze mnie?
5: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
6: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
13: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
14: Hit na maxa.
0: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
15: Prognozy na dziś są jasne. Ma być ciepło, ale z dużym zachmurzeniem. Poranek jeszcze jakoś słońce z nami wytrzyma, ale popołudnie to już czas, gdy nasza gwiazda zaciągnie na siebie kołdrę z szaro-białych obłoków i raczej już do nas nie wróci. Plus jest taki, że z nieba też nic albo niewiele na nas skapnie. Za to na termometrach maksymalnie dziś do 25 stopni, więc nie wciągajcie na siebie zbyt ciepłych ciuchów.
0: RMF Max Włocławek.

0: Jakie hity mamy dla was na ten czwartunie bez ciśnienia. Somber i jego Back to Friends w RMF Max. Swoją drogą, dzisiaj i na dniach można ze znajomymi wyskoczyć w parę naprawdę fajnych miejsc. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Słuchacie RMF Max Włocławek. Kids Fest, czyli festiwal wszystkich dzieci, już od godziny 13 rozkręci się na stadionie Przylesie. W programie masa atrakcji, kolorowe animacje, wspólne zabawy, modelowanie balonów, mega bańki mydlane, bajkowe maskotki i animatroniczny dinozaur dla najmłodszych. Będzie muzyka i cała masa pozytywnej energii, a wszystko to zupełnie za darmo. Po południu punktualnie o 16 na miłośników mocnych wrażeń czeka widowisko cyrku na wodzie Imperial Show. Spektakl odbywa się w namiocie cyrkowym przy Alei Chopina na terenie dawnego stadionu WKS Włocławia. Organizatorzy gwarantują mnóstwo akrobacji, niezwykłe kostiumy i niepowtarzalną atmosferę wodnego cyrku. To propozycja dla całych rodzin, które szukają czegoś ekstra na popołudnie. A to jeszcze nie wszystko. Od soboty do poniedziałku odbywać się będą 29 Dni Lubrańca. To aż 3 dni koncertów, zmagań sportowych i wydarzeń plenerowych, podczas których każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
9: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
10: Siemano rano!
9: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
12: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Fajansowe Sny w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 7 czerwca o 18 na bulwarach Marszałka Piłsudskiego wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki i Tede. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
13: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
14: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Rządzimy hitami od zawsze.
18: Tak się gra.
17: RMF Max. Włocławek 89,2 FM. You're breaking me.
10: Może to nie będzie najlepszy dzień na opalanie, ale też nie zamarzniecie. Synoptycy są przekonani, że dzisiejsze popołudnie nie będzie należało do najpiękniejszych na niebie. Królować ma mieszanka szaro-białych chmur. Możliwe, że od czasu do czasu coś tam z nieba pokropi, ale padać nie powinno. Za to na termometrach maksymalnie do 25 stopni, więc wszelkiego rodzaju kurtki, cieplejsze bluzy i grube skarpety to dziś niedobry pomysł. Nawet jeśli zza okien mieszkania wydaje się wam, że jest zimno.
0: Witajcie po 10:00. Tu cały czas weekend XXL w RMF Max. Rafał Witkowski-Piona. I skoro już udało wam się obudzić, to teraz pozostaje wam tylko dopingowanie innych domowników, żeby też szybko wstali z łóżka. Mamy do tego fajne hity. Dajcie głośniej. Teraz Andy Dust i jego Zoukaria. RMF.

0: się po prostu nuci absolutnie wszędzie i nie ma na to wytłumaczenia. Wiem, jak to działa, sam też tak mam. Bauza i Magnetic w RMF Max. Za moment Ariana Grande i jej One Last Time, a my już za moment wrócimy na trasę. Trasę koncertową Lato na Maxa. 13 czerwca widzimy się w Malborku. Słuchajcie, tutaj Wilki, Mortal i nasza DJ Ola. A pełen rozkład jazdy tegorocznego Lata na Maxa możecie sprawdzić już teraz na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Stowarzyszenie MX Lipno prezentuje Amig Energy Motocross Runda 2. Najlepsi sportowcy

0: Zaprasza MX Lipno, poleca RMF Max. Kolejne motokrosowe zawody 22 i 23 sierpnia w Człuchowie.
1: Havex. Szyjemy korzyści na Twoją miarę. Poznaj meble tapicerowane i łóżka sypialniane produkowane na wymiar. Ciesz się najwyższą jakością w cenach prosto od producenta. Zaoszczędź jeszcze więcej. Kupuj meble z ekspozycji z super rabatem. Havex Meble. Nowa Wieś pod Włocławkiem, ulica Jana Pawła II, 18.
2: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
3: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając Cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.

James Hype w RMF Max odpalił się ze swoim Ferrari. No i fajnie, bo słuchajcie, to na bank będzie jego lato. Właśnie patrzę na Tour Dates i proszę, wczoraj był na Ibizie, więc pewnie właśnie odsypia wczorajszy melanż, a w sobotę wyląduje we Frankfurcie. W ogóle ten chce też wpaść do Polski. Ale umówmy się, uwierzę jak zobaczę, bo w ubiegłym roku też się wybierał i chyba mu nawigacja w tym Ferrari padła, bo niestety coś nie pykło. Justin Bieber na razie na turnę po Polsce się może nie wybiera, ale jeśli jego hity będą wracać po latach z takim powerem jak ten, to w sumie jeszcze wszystko przed nami. Beauty and the Beat na drugiej młodości. I my to gramy. Nicki

0: co jak co, ale bez takich hitów ta czwartkowa... Kawusia w domu na pewno by tak nie smakowała. To Ebony Hello w RMF Max, za moment wujek Slim Shady, a my jeszcze sprawdzimy prognozę pogody, więc nigdzie nie uciekajcie.
1: Ogłoszenie RMF Max. It's the weekend!
2: Naprawdę świetnie jest powiedzieć, że nadchodzi

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą,
5: przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

Może to nie będzie najlepszy dzień na opalanie, ale też nie zamarzniecie. Synoptycy są przekonani, że dzisiejsze popołudnie nie będzie należało do najpiękniejszych. Na niebie królować ma mieszanka szaro-białych chmur. Możliwe, że od czasu do czasu coś tam z nieba pokropi, ale padać nie powinno. Za to na termometrach maksymalnie do 25 stopni, więc wszelkiego rodzaju kurtki, cieplejsze bluzy i grube skarpety to dziś niedobry pomysł. Nawet jeśli zza okien mieszkania wydaje się wam, że jest zimno. RMF

Nie ma lipy przy luźnym czwartku, ale za to jest Dua Lipa w RMF Max. A skoro wjechał training season, to ja przy okazji proponuję trening rowerowy. Serio, słuchajcie, wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Roweru i wjechał taki fajny ogólnopolski challenge, w ramach którego do niedzieli można zrobić lightowe 20 km, konkretną 50 albo hardkorową setkę. Tutaj po prostu rejestrujecie się w necie i pedałujecie. I to jest motyw na cały długi weekend. Tylko wybierzcie mądrze, bo wiecie, na przykład po takich 100 km bez treningu to możecie potem jeść obiad na stojąco przez cały kolejny tydzień.

0: Reklama.
1: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
2: Wiem, właśnie wróciłam.
1: Byłaś beze mnie?
2: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
3: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan, różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
13: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.

0: 8 czerwca. JYSK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
6: Włocławek 89,2 FM.
8: Specy od Meteo są przekonani, że wylegiwanie się dziś na plaży żadnego efektu nam nie przyniesie, w sensie zmiany koloru skóry, bo oczywiście jeśli chcecie się przespać na otwartej przestrzeni, to plaża jest super pomysłem. Niestety słońce ma być zakryte przez mieszankę szaro-białych chmur. Może z nich coś pokapać od czasu do czasu, ale deszczu z tego nie będzie. To raczej pojedyncze krople, za to na termometrach maksymalnie do 25 stopni. Wiatr raczej nie będzie się narzucał.
9: Już po 11, więc oficjalnie zaczynamy narodowy sprint po darmowe gałęzie brzozy. Za nim sąsiad zwinie te najładniejsze spred ołtarza. A jeśli akurat stoicie w procesyjnym korku, to spokojnie, za moment się ruszy. To jest cały czas Weekend XXL w RMF Max. I gramy fajne hity na ten czwartkowy Easy Drive. Teraz Metzner. To miasto.

0: Idę o zakład, że wam też odpaliło się na moment takie Numa Numa Jej. I Don't Wanna Wait, czyli nowa wersja od One Republic i Davida Guetty w RMF Max. Słuchajcie, toaleta i ogród mają więcej wspólnego, niż moglibyśmy przypuszczać. Serio, szczegóły już za parę minut, a wcześniej fajnie zagramy. Już za moment absolutny hicior ostatnich tygodni, Dracula, czyli Tame Impala i Jenny.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien.

0: fanpage'u Mardo Młochocin.
1: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
2: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
3: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Bruk Bed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
5: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.

Ten duet przy wolnym czwartku naprawdę dobrze nam robi. Pink Panthers i Zara Larsson w RMF Max polecają się również do ogrodu. No właśnie, to też jest popularny plan na długi weekend. I okazuje się, że największym skarbem pomiędzy grządkami może być, uwaga, pusta rolka po papierze toaletowym. No właśnie, jak się okazuje, w toalecie też mamy prawdziwe złoto do ogrodu. Ogrodowi specy mówią, że z takiej rolki można zrobić luks hotel dla dżdżownic, słuchajcie. Wystarczy pociachać to na kawałki, zakopać pod krzakiem, no i patrzeć, jak natura robi darmowe spa dla pomidorów. No dobra, na pomidorki może sobie jeszcze poczekamy, ale rzodkiewa, słuchajcie, już jest. U mnie wyrosła, więc jak coś zapraszam.

0: Jest Riri, więc po prostu jest dobrze. U nas muza się nie zatrzymuje, zresztą taki tytuł zobowiązuje. Za moment wracamy do grania, będzie Bledka i jej dwa dni w RMF Max. Chociaż my tych wolnych dni mamy trochę więcej. No i sprawdzimy też, czy będziemy mieli fajne okienko pogodowe. Chociaż w zasadzie nie. W ten długi weekend to się nazywa nie okienko pogodowe, tylko okienko grillowe.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
11: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
12: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze

0: wnętrza są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
0: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
2: A teraz kupując w Agacie meble kuchenne kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Zacznij lato w towarzystwie najlepszych brzmień. Już 13 czerwca zapraszamy na Young Brześć Festival. Na naszej scenie najgłośniejszy młodzieżowy kolektyw, który podbija internet, media społecznościowe i największe festiwale w kraju. Dress Code. Usłyszysz wiralowe hity live i przeżyjesz niesamowite show. Young Brześć Festival. 13 czerwca. Boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Zaprasza burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.
5: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
6: Wielosztuki w RTV.

0: specy od Meteo są przekonani, że wylegiwanie się dziś na plaży żadnego efektu nam nie przyniesie, w sensie zmiany koloru skóry, bo oczywiście jeśli chcecie się przespać na otwartej przestrzeni, to plaża jest super pomysłem. Niestety słońce ma być zakryte przez mieszankę szaro-białych chmur. Może z nich coś pokapać od czasu do czasu, ale deszczu z tego nie będzie. To raczej pojedyncze krople, za to na termometrach maksymalnie do 25 stopni. Wiatr raczej nie będzie się narzucał.
1: Hity na maksa. RMF Max Włocławek.

0: taka harmonijka przed południem zawsze dobrze nam robi. Szczególnie, kiedy jeszcze w dodatku dostajemy wolny czwartunio. Bo o tej porze nawet w pracy można dzisiaj lecieć na luzie. Dearbox i Graceland, my to gramy w RMF Max. A teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: W kinach w naszym mieście nie zwalniamy tempa i na ekranach sporo się dzieje. Na kosmiczne zainteresowanie na pewno zasługują Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. To właśnie ta od dawna wyczekiwana epicka odsłona Science Universe przyciąga tłumy miłośników kosmicznej przygody. Widzowie chętnie wybierają również Diabeł ubiera się u Prady 2 z Meryl Streep i Anne Hathaway. Dla fanów rodzinnych seansów idealną propozycją jest Drzewo Magii, czyli wciągająca opowieść fantasy. A dla tych, którzy lubią klimat i akcję, nowy film Guya Ritchiego z Henrym Cavillem i Jake'em Gyllenhaalem, Zawodowcy, gwarantuje szybkie tempo i mocne wrażenia. Ale to jeszcze nie wszystko. Już w piątek w kinach zadebiutują 3 kolejne nowości. Fani sentymentalnych powrotów będą mogli obejrzeć aktorską wersję hitu z dzieciństwa, czyli Władcy Wszechświata z kultowym He-Manem. Na miłośników komedii czeka najnowsza odsłona parodii. Ten straszny film. Kinomani szukający mocnych wrażeń nie mogą przegapić thrilleru politycznego Orły Republiki.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i 5-krotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Fajansowe Sny w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 7 czerwca o 18 na bulwarach Marszałka Piłsudskiego wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki i Tede. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy, trapezy.

0: urządzeniowe z montażem, pelet i drewno opałowe. Hurtownia M-Dach, Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Havex. Szyjemy korzyści na twoją miarę. Poznaj meble tapicerowane i łóżka sypialniane produkowane na wymiar. Ciesz się najwyższą jakością w cenach prosto od producenta. Zaoszczędź jeszcze więcej. Kupuj meble z ekspozycji z super rabatem. Havex Meble. Nowa wieś pod Włocławkiem, ulica Jana Pawła II, 18.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Najbliższe godziny na niebie w naszym regionie to będzie czas gromadzenia się chmur. Niestety początek czerwcówki nie pozwoli nam na smażing w otoczeniu parawaningu i grillingu, ale za to nie będziemy mogli narzekać na chłód. Temperatura to zdecydowanie pozytywny punkt długiego weekendu. Dziś termometry pokażą nawet do 25 stopni, więc nie będziecie potrzebowali kurtek ani bluz. Wiatr też niespecjalnie mocny. Nie powinno też padać, a ciśnienie dziś w normie, tylko tego słońca będzie nam brakować.
17: Teraz już oficjalnie właśnie wjeżdża ta druga, ta dużo lepsza część czwartku. A to jest cały czas Weekend XXL w RMF Max. Rafał Rafmik z Witkowski Piona. No i gramy fajne hity. A oni zawsze robią fajny klimat. Męskie granie orkiestra. Dajcie głośniej. Ja się staram.

0: Ale ja gościa szanuję. To wjeżdża idealnie pod takie czwartkowe leżakowanie i pod tę drogę do rodziny. Loki Kalit, czyli po prostu Dive Into Me w RMF Max. A jak już dojedziecie, to słuchajcie, obowiązkowo trzeba się pokłócić. Naprawdę. Serio, słuchajcie, to jest zdrowe. Udowodnię wam to już za parę minut, więc nigdzie nie uciekajcie. No i będą spoko hity. Sean Paul i Alexis Jordan już czekają. RMF Max.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Jeden, dwa, trzy, cztery, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
14: One latają wszędzie!
15: I mogą usiąść nawet na tobie.
16: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
17: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
20: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
21: Wyj głośniej.
22: Mi fan.
21: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Jest Bruno w RMF Max, więc robi się naprawdę dobrze. No, ja po prostu nie widzę innej opcji. Locked Out of Heaven dla tych, którzy w trasie. A jak już dojedziecie do rodziny, to proszę mi się obowiązkowo pokłócić. Naprawdę. Naukowcy oficjalnie klepnęli, że taka rodzinna kłótnia o politykę albo stare żale przy grillu to wręcz biologiczny przymus. Bo jak połykamy cały ten jad, żeby tylko był święty spokój, to gdzieś tam w środku i tak się nam mega gotuje. Także no, oficjalnie macie darmowe i zdrowe spa. Wystarczy po prostu przestać potakiwać ciotce i patrzeć, jak ten świat płonie.

0: I znowu są ciary, co nie? No właśnie, tak to działa. How does it feel od Dub Dogs w RMF Max. Gramy same sztosy. Słuchajcie, to jest ten moment, w którym jeszcze nie pachniemy grillem, ale za parę chwil będzie już słychać, jak sąsiad ubija karkówkę. Pytanie tylko, czy pogoda będzie pomagać, czy jednak przeszkadzać. Sprawdzimy to już za chwilę, więc nigdzie nie uciekajcie. RMF Max.
1: Reklama. A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
3: Expert taniej masz. 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kupie.

0: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
4: Stowarzyszenie MX Lipno prezentuje Amig Energy Motocross Runda 2. Najlepsi sportowcy i maksymalni.

0: Zaprasza MX Lipno, poleca RMF Max. Kolejne motokrosowe zawody 22 i 23 sierpnia w Człuchowie.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: I po reklamie.
5: Najbliższe godziny na niebie w naszym regionie to będzie czas gromadzenia się chmur. Niestety początek czerwcówki nie pozwoli nam na smażing w otoczeniu parawaningu i grillingu, ale za to nie będziemy mogli narzekać na chłód. Temperatura to zdecydowanie pozytywny punkt długiego weekendu. Dziś termometry pokażą nawet do 25 stopni, więc nie będziecie potrzebowali kurtek ani bluz. Wiatr też niespecjalnie mocny. Nie powinno też padać, a ciśnienie dziś w normie, tylko tego słońca będzie nam brakować.
2: RMF Max.
0: RMF Max Włocławek.

0: Gazet i jego dom nad wodą. To jest miejsce, które warto dzisiaj odwiedzić i szczerze, ja tam właśnie teraz znikam. U nas w radiu właśnie pojawił się Michał Szymański. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jak droga dzisiaj do radia wyglądała? Ponoć była usłana różami.
1: Usłana kwiatami.
0: Kwiatami, tak.
1: Fajnie się szło, ciekawie.
0: Procesyjnymi, tak?
1: Znaczy, tak, że... oczywiście i w rytmie dzwonków można było iść.
0: My tu już rozwinęliśmy czerwony dywan, Michał wchodzi.
1: Tak, on jest
0: dla
1: ciebie, żebyś już sobie opuścił to studio, no bo ja je muszę teraz przejąć.
0: Proszę bardzo, Michał przejmuje stery w rytmie hitów na maksa, a ja już uciekam, życząc wam miłego dnia i udanej reszty długiego weekendu. Rafmix, trzymajcie się, cześć.
1: A ja witam się z wami.

0: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans. Zdrowit.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
5: Wiem, właśnie wróciłam.
4: Byłaś beze mnie?
5: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
6: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Osiedle Letniskowa Park w Michelinie poleca komfortowe dwupoziomowe mieszkania z ogrodem, tarasem oraz miejscem postojowym. Wyjątkowa lokalizacja łącząca bliskość natury z szybkim i dobrym dojazdem do centrum miasta i autostrady czyni inwestycję wartą twojej uwagi. Spokojna i bezpieczna okolica to gwarant bezpieczeństwa dla ciebie i bliskich. Odwiedź nasze biuro sprzedaży już dziś i zamieszkaj tak jak lubisz. Letniskowapark.pl. Telefon 502 286 410.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
9: Włocławek 89,2 FM.
11: Dziś wieczorem możecie się wybrać na grilla albo ognisko. Deszcz nie powinien wam tego zepsuć. Jeśli coś z nieba skapnie, to raczej będą to samotne krople, a nie ulewa. W dzień nie liczcie na słońce, to ukryje się za chmurami, a te zostaną na niebie w naszym regionie także po zmierzchu. O widokach na gwiazdy możecie zapomnieć. Na termometrach z 25 w dzień wieczorem zostanie 19, a potem obniży się jeszcze do 15. W piątek niestety ma lać.
12: No to teraz już tak oficjalnie. Sopran, dzień dobry, witajcie po 13. Mamy weekend XXL i to czas, aby tak na maksa dobrze się bawić. I tego wam życzę razem z RMF Max. A Dawid Podsiadło z hitem Sezon otwiera nasze spotkanie. Cześć!

0: To jest duet, który mnie strasznie kręci, a ich produkcja to majsterszyk. Daya i Alvi w RMF Max i mam nadzieję, że ten kawałek też jest u was w playliście na weekend. A zaraz po weekendzie niesamowite emocje i finał z wielką wygraną, bo w zabawie za dużo, za mało, nie ma zbyt wielu opcji na strzał i zgłaszając się na rmfmax.pl czekasz na telefon z radia i podajesz właściwą sumę, która jest na naszym Max koncie. A dodam tylko, że 14 481 zł to za mało, a 14 484 zł to już za dużo. I co? Wiesz, ile to może być? Nie czekaj i zgłoś się w tej sprawie na rmfmax.pl. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
3: Tym śrubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
2: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: MG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
8: Stowarzyszenie MX Lipno prezentuje Amig Energy Motocross Runda Druga. Najlepsi sportowcy i maksymalni

0: Wyszyńskiego. Zaprasza MX Lipno. Poleca RMF Max. Kolejne motokrosowe zawody 22 i 23 sierpnia w Człuchowie.
1: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: I po reklamie.

David Guetta weźmie się za remix, to zawsze możemy liczyć na takie cudeńko. Kolejny raz nas nie zawiódł. To Milki w jego wersji na wolny czwarteczek z RMF Max. Za chwilę pojawi się nasz dobry znajomy Somber i to doskonały start popołudnia. Jakie plany na weekend? Mam nadzieję, że nie spędzicie go na kanapie, ale w sumie poleniuchować też można. Ważne, by to był w 100% wasz czas, a najlepiej go spędzić z RMF Max.

0: tym roku zagrał niesamowitego seta na Super Bowl i to jeden z tych, do których lubię wracać. Ja przed chwilą zagrałem wam Reality w RMF Max i dodajemy tego bangera do naszej playlisty na długi weekend. A co oprócz dobrej muzy ważne jest w czasie wolnym? Pogoda! I o niej powiemy wam za chwilę w RMF Max, a po tych informacjach Gibbs, Kukon i Jonathan przejmują naszą antenę. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz

0: IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
2: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
9: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Dziś wieczorem możecie się wybrać na grilla albo ognisko. Deszcz nie powinien wam tego zepsuć. Jeśli coś z nieba skapnie, to raczej będą to samotne krople, a nie ulewa. W dzień nie liczcie na słońce, to ukryje się za chmurami, a te zostaną na niebie w naszym regionie także po zmierzchu. O widokach na gwiazdy możecie zapomnieć. Na termometrach z 25 w dzień wieczorem zostanie 19, a potem obniży się jeszcze do 15. W piątek niestety ma lać.
0: RMF Max Włocławek.

0: witam, Jan Dawid w RMF Max. Jest energia na dalszą część weekendu. Wiadomo, wieczór przed dniem wolnym jest lepszy niż dzień wolny, ale w trakcie długiego weekendu też dużo się dzieje i to czas, aby sprawdzić, gdzie można iść, no i co można robić.
1: Już w sobotę od 6 rano do 18 we Włocławku odbędzie się 6. edycja biegu imienia Kory. Start, meta oraz biuro zawodów znajdą się przy ulicy Skalnej 11. To 12 godzin pozytywnej energii, sportowych wyzwań i świetnej atmosfery. Za to niedziela będzie gratką dla miłośników sportów drużynowych. W Lubrańcu organizowany jest turniej koszykówki 3x3. Wszystko w ramach 29 dni Lubrańca. Turniej wystartuje punktualnie o 10 na terenie rekreacyjnym nad Dunajem. Szykują się szybkie akcje, emocjonujące pojedynki i dobra zabawa. Na finał weekendu mamy coś specjalnego dla fanów muzyki. W niedzielę o 18 na bulwarach Marszałka Piłsudskiego we Włocławku wystartuje koncert Fajansowe Sny, będący elementem obchodów Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wystąpią m.in. Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki i Tede.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wlocławek.pl.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
11: Najlepiej słuchać w pracy.
12: Max robi mi dzień.
13: Max robi robotę. Yeah!
11: Od tego jesteśmy.
14: Mocne hity.
11: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
15: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
16: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
17: Wiem, właśnie wróciłam.
16: Byłaś beze mnie?
17: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
18: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Hybrydowa Toyota Aygo X lub Yaris za połowę ceny? Tak, teraz to możliwe w kredycie 50 na 50 w Toyota Jaworskie Auto. Z oprocentowaniem 0% i RRSO 4,48%. Zapłać połowę teraz, a resztę dopiero za rok. Najnowszy model Toyoty możesz mieć już od 40 tysięcy złotych. Od ręki. Kompaktowa, oszczędna i idealna do miasta. Niezawodna Toyota z wyjątkowo niskim spalaniem. Przyjedź do salonu Toyota Jaworskie Auto we Włocławku na Okrężnej 2G.
2: I po reklamie.

0: Doskonały na popołudnie Aben i jego Hollow w RMF Max. Za wolnej chwili polecam zajrzeć także na rmfmax.pl, bo tam w podcastach znajdziecie wszystkie odcinki waszych ulubionych programów. Są Bratnie Dusze, Księżniczki i Ceryce, jest Radiowóz i Próba Mikrofonu. No i ja wiem, że czasu brakuje na regularne słuchanie, dlatego warto nadrobić zaległości, klikając w podcasty na rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy.

0: Dnia MDach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. MDach.pl.
1: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego

0: bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
2: Wiem, właśnie wróciłam.
1: Byłaś beze mnie?
2: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
3: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
5: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hit na maksa.
6: Włocławek 89,2 FM.

0: Jeśli jesteście gdzieś w trasie, to mamy najlepszą muzę, dzięki której nawet najdłuższa podróż staje się o wiele przyjemniejsza. Nico i Vince przed chwilą w RMF Max. A ja przypominam kierowcom, że to długi weekend ze zmianami w przepisach. Od wczoraj kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe, w tym rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Więc noga z gazu i z RMF Max bezpiecznie do celu, bo my zadbamy o klimat w aucie. I teraz leci męskie granie orkiestra.
1: Ja się

0: House w RMF Max i wystarczy posłuchać, aby wiedzieć, że lato zbliża się wielkimi krokami. Mamy już muzę na wakacje, a ja przypominam, że tylko 21 dni zostało do ich oficjalnego startu. To przecież tyle co nic. No może na urlop trzeba będzie trochę dłużej poczekać, ale kto by się tym przejmował? Szczególnie wolny weekend. Za chwilę Eminem w RMF Max, no i robimy klimacik. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 90.

0: wyjął, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie, makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
6: Leasing dla przedsiębiorców z ubezpieczeniem auta za jedyne 99 zł? Tak, tylko teraz dla wybranych samochodów używanych marek z grupy Volkswagen.
7: 99 zł za rok? To się po prostu opłaca. A auta są sprawdzone?
6: Oczywiście, mają udokumentowaną historię i są dostępne od ręki w atrakcyjnej miesięcznej racie.
7: To gdzie mam jechać?
6: Przyjedź do salonu Wątarski przy Toruńskiej 169 i sprawdź dostępne modele. Szczegóły u doradcy.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: już znamy. Alex Lemirage w RMF Max i fani transowych brzmień wiedzą, że to jest mega dobre. A teraz czas na nowości. Topik nie zatrzymuje się nawet na moment i serwuje kolejny przebojowy singiel. Tym razem hiszpańskojęzyczny Sorry Papi, do którego zaprosił Becky G. A jak są rytmy latino, to znaczy, że musi być tańczone. Od tego przecież macie Weekend XXL, a to nasza nowość w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Zacznij lato w towarzystwie najlepszych brzmień. Już 13 czerwca zapraszamy na Young Brześć Festival. Na naszej scenie najgłośniejszy młodzieżowy kolektyw, który podbija internet, media społecznościowe i największe festiwale w kraju. Dress Code. Usłyszysz wiralowe hity live i przeżyjesz niesamowite show. Young Brześć Festival. 13 czerwca. Boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Zaprasza burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.
2: Tomasz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
11: Harmonizer.
12: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Havex. Szyjemy korzyści na Twoją miarę. Poznaj meble tapicerowane i łóżka sypialniane produkowane na wymiar. Ciesz się najwyższą jakością w cenach prosto od producenta. Zaoszczędź jeszcze więcej. Kupuj meble z ekspozycji z super rabatem. Havex Meble. Nowa Wieś pod Włocławkiem, ulica Jana Pawła II, 18.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: I po reklamie.

dobry polski skład i numer, który wraca po latach. Zok Zok, Zokaria w RMF Max. I tak zaczynamy kolejną godzinę weekendu XXL Sopran. Witajcie po 15:00.

0: jeśli ktoś potrzebuje dobrego bitu w podróży, to my taki mamy. Fast Cars and Superstars usłyszeliście w RMF Max. A ja za chwilę powiem wam o miejscu, gdzie samochodem raczej nie wjedziecie, bo tam tylko chill i odpoczynek w najpiękniejszym miejscu na ziemi. Chcecie wiedzieć, gdzie to jest? To zostańcie z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla

0: tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
3: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
2: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
3: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
4: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
5: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
6: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
7: Hybrydowa Toyota Aygo X lub Yaris za połowę ceny? Tak, teraz to możliwe w kredycie 50 na 50 w Toyota Jaworski Auto. Z oprocentowaniem 0% i RRSO 4,48%. Zapłać połowę teraz, a resztę dopiero za rok. Najnowszy model Toyoty możesz mieć już od 40 tysięcy złotych. Od ręki. Kompaktowa, oszczędna i idealna do miasta. Niezawodna Toyota z wyjątkowo niskim spalaniem. Przyjedź do salonu Toyota Jaworski Auto we Włocławku na Okrężnej 2G.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
9: Włocławek 89,2 FM.

Tabletka w RMF Max i jej banger 2 dni na starcie długiego weekendu. A teraz zapraszam Was w miejsce, które ma wodę czystszą niż w basenie i wielutki piasek, a turyści nazywają ją rajem na ziemi. To Spiaggia dei Conigli, która została oficjalnie uznana za najpiękniejszą plażę we Włoszech. Ale uwaga, bo wprowadzono tam limity odwiedzin, a wstęp wymaga wcześniejszej rezerwacji, czyli zero spontanu. A przecież takie wypady nad wodę są najlepsze. A jeśli spędzacie ten wolny weekend gdzieś w domku nad wodą, łowiąc ryby lub wylegując się przy dobrej pogodzie na hamaku, to my Wam najlepiej gramy i Back to Friends leci teraz w RMF Max.

0: I Follow Rivers w RMF Maxi to jeden z moich ulubionych hitów z folderu Najlepsze na wolne popołudnie. Serio, mam taki folder i tam same słoneczne burgery. Za chwilę kolejny z nich i Another and 54 Ultra ciut podkręcą temperaturę wolnego czwartku z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
5: Stowarzyszenie MX Lipno prezentuje Amig Energy Motocross Runda 2. Najlepsi sportowcy i Max

0: Zaprasza MX Lipno, poleca RMF Max. Kolejne motokrosowe zawody 22 i 23 sierpnia w Człuchowie.
1: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wlocławek.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
4: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
3: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
4: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
5: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
0: Stowarzyszenie MX Lipno prezentuje Amig Energy Motocross Runda Druga. Najlepsi sportowcy i maksymalni.

0: Wyszyńskiego. Zaprasza MX Lipno. Poleca RMF Max. Kolejne motokrosowe zawody 22 i 23 sierpnia w Człuchowie.
1: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
2: I po reklamie.

0: rybic sączy się z głośników, Kungs leci w RMF Max. No i pomyślcie teraz, że jeszcze wczoraj, w środę, o tej porze, przed 16, siedzieliście w pracy, a dziś mija kolejna godzina błogiego leniuchowania lub aktywnego, wolnego dnia. Róbcie to, co lubicie, a my wam fajnie pogramy. I za chwilę w RMF Max pojawi się Bibi Rexa i Faithless z nową wersją Insomni.
1: Max. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Fajansowe Sny w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 7 czerwca o 18 na bulwarach Marszałka Piłsudskiego wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki i Tede. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowe i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hit na maksa.
6: Włocławek 89,2 FM.

0: Nieważne co za oknem, nieważne jaki biometr, bo gdy gra John Summit, to od razu ciśnienie leci w górę, a samopoczucie lepsze. A co gdybyś tak wygrał dużą kasę od RMF Max? Jak byś się poczuł? Smuteczek pewnie poszedłby w kąt, co? No teraz ekstra gotówka jest na wyciągnięcie ręki, bo w zabawie za dużo, za mało. Opcji na trafienie w poprawną sumę nie ma zbyt wielu. Aktualnie wiemy, że 14 481 zł to za mało, ale 14 484 zł to za dużo. I już coś ci świta? Jest już ta właściwa kwota? To zapisz ją na żółtej karteczce i przyklej na lodówkę, bo gdy w finale będziemy dzwonić, to ją podasz. A teraz zgłoś się do zabawy na rmfmax.pl. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: It's the weekend!
3: That's what we do.
4: Naprawdę świetnie jest powiedzieć, że nadchodzi długi, czerwcowy weekend. I będzie tak. I będzie tak. I będzie tak. Vibe na twój długi weekend w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
8: Wiem, właśnie wróciłam.
7: Byłaś beze mnie?
8: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
9: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
10: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
11: Wielosztuki w RTV.

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie. RMF Max.
8: RMF Max Włocławek.

Jeśli ktoś tupnął nóżką, to znaczy, że reakcja na polismana była dobra. To Jamal w RMF Max. A ja zdradzę wam pewien sekret, bo wakacje w Europie nie muszą rujnować domowego budżetu i mam przed sobą najnowszy raport dotyczący szybkich wypadów dla oszczędnych podróżników i o miastach, w których nie zbankrutujecie, powiem wam dosłownie za chwilę. Wcześniej coś z dreszczykiem, Tame Impala i Jenny ich Dracula w RMF Max.

0: Jeśli pytacie się o przeboje na lato, to my już je mamy w RMF Max. To jeden z nich od A-Loka i Khalida. Dive into me. A ja mam dobre info dla tych, którzy chcą pozwiedzać Europę, ale nie za miliony. Bo jak się okazuje, Sarajewo, stolica Bośni i Hercegowiny, to kraj, gdzie City Break spędzimy za totalne grosze. Tuż za Sarajewem uplasowały się Bukareszt, Tirana, Belgrad oraz słowacki Trenzin. Każde z tych miast oferuje nie tylko niskie ceny, ale też szeroki wachlarz atrakcji. No i właśnie w RMF Max usłyszeliście opcję na szybki wypad. RMF Max.
1: Max. Reklama.
2: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Osiedle Letniskowa Park w Michelinie poleca komfortowe dwupoziomowe

0: ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
4: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: I po reklamie.
6: RMF Max.
7: RMF Max Włocławek.

Kylie w RMF Maxi, bit pod nóżkę. Podtańczyłoby się, co? Nic straconego. My tak gramy, że wy możecie tańczyć nawet przy grillu. A w wolnej chwili możecie też posłuchać gości, którzy zjawili się w próbie mikrofonu. Na rmfmax.pl znajdziecie wszystkie odcinki podcastu, a ostatnio nasze studio odwiedzili Liwka i Fukaj i Karina Nicińska wypytała ich o nowy wspólny singiel. Ta rozmowa jest w całości także na YouTubie, RMF On, Spotify oraz Apple Podcast.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
3: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie trzech opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Hybrydowa Toyota Aygo X lub Yaris za połowę ceny? Tak, teraz to możliwe w kredycie 50 na 50 w Toyota Jaworskie Auto. Z oprocentowaniem 0% i RRSO 4,48%. Zapłać połowę teraz, a resztę dopiero za rok. Najnowszy model Toyoty możesz mieć już od 40 tysięcy złotych. Od ręki. Kompaktowa, oszczędna i idealna do miasta. Niezawodna Toyota z wyjątkowo niskim spalaniem. Przyjedź do salonu Toyota Jaworskie Auto we Włocławku na Okrężnej 2G.
0: I po reklamie.
9: Let's go.
10: Don't kill my vibe.
9: RMF Max. Włocławek 89,2 FM. And it goes.

0: Dawna to wiem.
1: Gramy tegoroczny hymn, to męskie granie orkiestra w RMF Maxi, nareszcie. A po 17:00 witam się z wami ponownie i zapraszam na kolejną godzinę weekendu XXL, czyli czasu, który spędzacie na pełnym luzie razem z RMF Max. Sopran, przybijam piątkę.

0: Czujecie to? Tak właśnie brzmi wiosna w muzyce, to Sony Fonera w RMF Max, ale założę się, że latem też nieraz usłyszycie ten numer na dobrej imprezie. A ta najlepsza razem z RMF Max nabiera tempa. Przed nami kolejne koncerty trasy Lato na Maxa i 13 czerwca widzimy się w Malborku. Wy blisko sceny, a dla was wystąpią Wilki, Mortal oraz DJ-ka Ola Bieniasz. A o tym, gdzie jeszcze planujemy kolejne koncerty, przeczytacie na rmfmax.pl.
1: Reklama. Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
3: Wiem, właśnie wróciłam.
2: Byłaś beze mnie?
3: Żabciu, mam jeszcze cały weekend promocji.
4: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą. Hybrydowa Toyota Aygo X lub Yaris za połowę ceny? Tak, teraz to możliwe w kredycie 50/50 w Toyota Jaworskie Auto. Z oprocentowaniem 0% i RRSO 4,48%. Zapłać połowę teraz, a resztę dopiero za rok. Najnowszy model Toyoty możesz mieć już od 40 tysięcy złotych. Od ręki. Kompaktowa, oszczędna i idealna do miasta. Niezawodna Toyota z wyjątkowo niskim spalaniem. Przyjedź do salonu Toyota Jaworskie Auto we Włocławku na Okrężnej 2G.
8: I po reklamie.
1: RMF Max. RMF Max Włocławek.

RMF Max, doskonały skład na popołudnie. Gips, Kukon i Jonathan są z wami przy grillu, w podróży lub na tarasie, na hamaczku. Każdy sposób spędzania wolnego czasu jest dobry. A słuchajcie, mam doskonałą wiadomość, bo naukowcy odkryli sekret długowieczności. Jak się okazuje, wystarczą 2 kostki gorzkiej czekolady dziennie, abyśmy żyli dłużej. No dobra, jeśli ktoś woli mleczną, to będzie miał i dłuższe, i słodsze życie. Tego wam życzę i fajnie gram, poprawiając nastrój lepiej niż cała paczka słodyczy. Rej, już teraz przejmuję antenę w RMF Max.

0: widzisz je na ulicach miasta. Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda J.Q. Matsuoka. Czekają na Ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i J.Q. 5 już od 115 500 zł. J.Q. 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
1: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Fajansowe Sny w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 7 czerwca o 18 na bulwarach Marszałka Piłsudskiego wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki i TD. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci Twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla Ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
8: Włocławek 89.

0: Graceland w RMF Max i to kolejna propozycja na powolutku zaczynający się wieczór, a długi weekend trwa w najlepsze. Przed chwilą rozmawiałem z Piotrkiem Niewaldem i powiedział, że ma plan doskonały na dalszą część wolnych dni i plan na to, jak być szczęśliwym. Zdradzi wam go po 18, a ja dziękuję za wspólne popołudnie. Sopran, dobrze się bawcie, do usłyszenia, cześć! RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano.
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.
10: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
11: I po reklamie.
12: RMF Max.
13: Hity na maksa.
12: Włocławek 89,2 FM.

0: Foxy White 2115, to i nareszcie mamy mój rozmiar w RMF Max. To jest weekend XXL. No to przez najbliższe 4 godziny fajnie bawimy się razem, prawda? W taki czwartkowy, popołudniowy czas, nawet wieczorny. Piotrek Niewald, witam serdecznie. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: W najnowszym spotkaniu Bratnich Dusz pojawi się Marcela Margarita.
3: Tym ślubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
2: Bratnie Dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
8: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
9: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy trapezowe.

0: Hurtownia M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo.

0: wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
0: To jest RMF Max.
8: Sieć na Maxa.
0: Włocławek 89,2 FM.

przyciągnęła naszą uwagę nie tylko muzyką, bo ma nową fryzurę. Britney Spears przed momentem w RMF Max. Za metamorfozę odpowiada Chris Appleton, jeden z najbardziej rozchwytywanych stylistów fryzur w Hollywood. Pracował z Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Ariana Grande, Nicole Kidman. No wie co robi, naprawdę przystojniaczek. No i zrobił nową fryzurę. Fryzura jest prosta, ładna, blondi, sukienka pomarańczowa i wychodzi na to, że ta wizyta na odwyku Britney Spears całkiem mocno pomogła. Czekamy na kolejne hity i mocno za zdrówko trzymamy także kciuki. Dobra, to teraz nowa Insomnia, New Religion, będzie Bibi Rexa i Faithless, a wy tam zadbajcie o karkówkę, bo się spali. Smacznego z RMF Max.

0: No jak są pogodą? No coraz lepiej, prawda? Maj się rozkręca. Koleżko, czerwiec się rozkręca. Trzymamy kciuki. Chociaż ładna deszczówka to też ładna deszczówka, co? I można pochwalić się parasolką jakąś kolorową pewnie. A my lubicie jak lato? To były modelki włodarskie w RMF Max, a więcej o bangerach naszej stacji na rmfmax.pl. Weekend XXL, a lato na maksa to już dawno trwa dzięki naszym koncertom i waszej energii, waszej radości. Po raz kolejny pojawiamy się tym razem w Malborku, a zrobimy to w lecie na maksa 13 czerwca. W następną sobotę pojawimy się w Malborku na placu Świętej Urszuli Leduchowskiej. Będziemy grać, a dokładnie wilki na scenie. Mortal będzie Ola miksowała i będzie niesamowicie dużo radości. O naszych koncertach także poczytajcie na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
5: Zacznij lato w towarzystwie najlepszych brzmień. Już 13 czerwca zapraszamy na Young Brześć Festival. Na naszej scenie najgłośniejszy młodzieżowy kolektyw, który podbija internet, media społecznościowe i największe festiwale w kraju. Dress Code. Usłyszysz wiralowe hity live i przeżyjesz niesamowite show. Young Brześć Festival. 13 czerwca. Boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Zaprasza burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.

0: Expert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jake'u Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jake'u 5 już od 115 500 zł. Jake'u 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
1: I po reklamie.
2: Najlepiej zmiksowana playlista.
3: Say no more.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: RMF Max.
1: Let's go. Sounds good.

sympatycznie wytatuowany blondynek, czyli MJK, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa w RMF Max, Girl Next Door. A wy gdzie? A na rowerze? A pamiętacie, że dzieciaki do 16 roku życia 3 czerwca obowiązkowe kaski, na hulajnogi też. Załóż kask, niech rozsądek, rytm ci gra, każda chwila jest cenniejsza, kiedy trwa. Jedź odważnie, lecz ostrożnie, stawiaj krok, z bezpieczeństwem zawsze patrz przed siebie w rok. Taką piosenkę i rym ułożyłem, ładnie, co?

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.
6: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
7: Wiem, właśnie wróciłam.
6: Byłaś beze mnie?
7: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
8: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
9: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
10: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
12: Havex. Szyjemy korzyści na twoją miarę. Poznaj meble tapicerowane i łóżka sypialniane produkowane na wymiar. Ciesz się najwyższą jakością w cenach prosto od producenta. Zaoszczędź jeszcze więcej. Kupuj meble z ekspozycji z super rabatem. Havex Meble. Nowa wieś pod Włocławkiem, ulica Jana Pawła II, 18.
13: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
14: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
13: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
15: I po reklamie.
16: Mocno, świeżo.
17: Leć na maksa razem z tym.
16: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: XXL. Taki mamy weekend w RMF Bank. To był Kevin Parker w takim aliasie Tame Impala, który brzmi, sami przyznacie, jak jakaś rysunkowa opowieść. Fantastyczna Dracula.
1: W każdej chwili Max nadaje hit.
0: Jak takie bity wam towarzyszą także podczas jazdy, szerokości, przyczepności i uważności. A propos znaków, tak przy RMF Max spędzamy długi weekend, trochę w trasie, no to bezpiecznie do celu na luzie. Możecie być spóźnieni. Dla wszystkich kierowców za chwilę Sombr w RMF Max.

0: Czwartkowy czas w RMF Max i Boże Ciało. Dzisiaj czwarty dzień czerwca. Karol i Franciszek, wszystkiego dobrego z okazji imienin. Może nawet tutaj jakaś kawka teraz jest pita z okazji tych imienin. Karolka albo Franka. Pozdrawiamy urodzonych 4 czerwca. Wśród świąt nietypowych i może typowych dzień drukarza, ale dzisiaj raczej drukarz nie pracuje. Chyba, że jakieś zawody sportowe się odbywają. Dzień wolności i praw obywatelskich. No to my w taką wolną czerwcówkę. Męskie granie orkiestra. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
17: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
18: Siemano rano!
17: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
19: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
20: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
21: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
20: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
22: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
23: Wiem, właśnie wróciłam.
22: Byłaś beze mnie?
23: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
24: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
25: I po reklamie.

ale się tańcować chce, prawda? Tańczcie byle jak, ale nie do byle czego. Anot prosto z Amsterdamu. Taka dwójka DJ-ów, którzy no, wpakowali się na te playlisty radiowe i niech na długo tam z nami zostaną, bo nagranie Talk to You po prostu bardzo, bardzo fajne nas buja. No tak jak ING Silesia Beats, przypominam, już lata chwila lądujemy w Chorzowie na wyjątkowym evencie 12 i 13 czerwca. Wśród gwiazd tegorocznego ING Silesia Beats, między innymi Jason Derulo, no i Dobry Bifor jako ING Party Bus, meldujemy się z RMF Max w bardzo tanecznym autobusie. Finał w Chorzowie w niedzielę, nie przegapcie, a teraz Bruno Mars, proszę bardzo, Rose, proszę bardzo, aha, aha.

kanadyjski The Weeknd w RMF Max. Mamy oryginalny polski Weeknd XXL. Save your tears. Co robicie? Jadę do sklepu na zakupy. Nie, oddać butelki. No dzisiaj Boże Ciało, to raczej z tymi butelkami nie zrobimy nic specjalnie fajnego, ale zwrot kaucji będzie prosto na ulicy. Przy spółdzielniach i wspólnotach mają pojawić się nowe automaty. Ma być 500 ich nowych i będzie trochę łatwiej, żeby nie trzeba było marketów odwiedzać. No i co? No i złoto! Złote skro.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabkę, uwolnij swój czas.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hit na maksa.
10: Włocławek 89,2 FM.

0: Fajna wafelnia. Taylor Swift w RMF Max, Weekend XXL. Dobra informacja dla miłośników Taylorki. I Know It, I Know You to tytuł piosenki, którą na potrzeby filmu Toy Story 5 przygotowała Taylor Swift. Premiera filmu 17 czerwca, ale piosenka premierowo w streamingach już jutro. Przebój będzie, to brzmi jak przebój po samym tytule. Taylor Swift, a jak? To brzmi jak przebój po samej nazwie. RMF Max, wracam do was po 20. Mam przepis na długowieczność, no i niby bardzo, bardzo działa.
1: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: I po reklamie.
3: Muzyka zawsze po pierwsze.
4: Tu się czuję hity.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Czerwcowe Love, California Love, White 2115 w RMF Max i Weekend XXL. Słuchajcie, fajny koncert w Przytkowicach. Problem, Grupson, Paluch, Louis Villain, PZ i Kenke. Strefa 57 się kłania. Mówię o tej strefie, dlatego że White pojawi się tutaj jeszcze 4 lipca w zestawie z Chivasem, Young Multi, Zims One, Malik Montana i Kizo. O, dzieje się naprawdę w strefie 57. No pewnie, że są bilety do wygrania w RMF Max. No słuchajcie nas uważnie, szczególnie może jutro, a może pojutrze. Na pewno zaglądajcie na nasze social media i na rmfmax.pl. Ja będzie wam dalej.
1: Od świtu do świtu.
0: Czwartek, Boże Ciało i Weekend XXL w RMF Max. Dzisiaj oczywiście Boże Ciało, ale jutro na przykład Międzynarodowy Dzień Walki z Nielegalnym, Nieraportowanym, Nieuregulowanym Połową Ryb. Pozdro dla wędkarzy.
2: Szwagier, szybko biegnij po podbiegu.

0: aktorem był i trochę się zmył, pośpiewał i zrobił karierę. No, end of beginning, tak to w RMF Max przed momentem Weekendzik XXL śpiewał Joe. Zjedz dwie kostki dziennie, a nie dwie tabliczki. Naukowcy odkryli niezwykły sekret długowieczności. Czy kawałek czekolady może być sekretem długowieczności? Badania naukowców, bardzo mądrych z Londynu, sugerują, że tak. Kluczową rolę odgrywa teobromina, naturalny związek obecny w ziarnach kakaowca, drogich ostatnio. Co odkryli badacze? No, że generalnie dwie kostki dziennie. Nie dwie tabliczki. A to jest nielogiczne, bo dwie kostki to później dwie, to już jeden rządek, a później dwa dla równości połowa i po co zostawiać resztę, no. Truskawki jedz, sezon jest. Sezon, za chwilę Dawid Podsiadło. Nie, no cór, ale truskawki bez cukru i bez śmietany, no ej. Ja też lubię.
1: Reklama. Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla

0: tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: Wędrówka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
13: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowit.
17: I po reklamie.
18: Playlista Co zrobić dzień.
19: Niech się dzieje.
18: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

podwójny przypał po polsku, nie, ale podwójna radość, bo dziewczyna i ładna, i ładnie śpiewa, no i ładny XXL mamy weekend, prawda? No i ładnie to proszę zadbać o swoich czworonogów. Kotki, psy. Specjaliści mówią, że psy to więcej czują, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Czują nasze emocje, przeżywają razem z nami, naprawdę. Psychologowie przebadali i mówią, że wszystko słyszą, reagują na dźwięki, no i szczególnie na nasze nerwy. Woda jest? Uśmiechnięty? A daj łapę, no daj łapę. Nie w łapę, bo my nie, no to polityki nie ma. To jest dobra nuta i Weekend XXL. Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max.

0: Doskonałe brzmienie na lato, doskonałe brzmienie na wiosnę, doskonałe brzmienie w ogóle. W roku 2002 to nagranie po raz pierwszy pojawiło się w oryginale i brzmiało bardzo podobnie. Milky, Just the Way O. No i po 24 latach różnego rodzaju remiksy i ten chyba najbardziej przebojowy i najbardziej płynący Just the Way O. To był David Guetta remiksy. Ciekawe, czy David pojawi się w tym roku w Polsce, co? Jak myślicie? Mógłby się pojawić, czy nie? No, mógłby, czy nie? David. Tak sobie przeglądam kartki z kalendarza i te święta, które mamy dzisiaj, Boże Ciało, jutro, sobota, niedziela, ja bym tak dopasował do takiego długiego weekendu codziennie. Święto grilla. No zgadzacie się, prawda? No to smacznego. Jeszcze raz z RMF Max, wracam po 21.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
7: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
16: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
17: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
18: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting napędzany potrzebami rodziny.

0: wielkości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach centrum.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I po reklamie.
6: Nie oceniamy.
7: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Khalid, co łączy Aloka z RMF Max. No, Aloki RMF Max grają dla milionów. No tak, Alok to jest ten DJ, który pobija te wszelkiego rodzaju rekordy. Grał ostatnio dla 2 milionów osób, 2,5 miliona. Mówi, wszystkich znałem, ja pamiętam po twarzach, wiem, co każdy chciał za dedykację. No i spełniłem. Tutaj połączenie brazylijskiego temperamentu i fajnego wokalu prosto z oceanu, czyli Brazylijczyk Alok i Khalid. Drive into me. Więcej o bęgerach RMF Max. Ta info spotkacie o naszej playliście na rmfmax.pl. Wyjątkowy czwartek i Boże Ciało, czyli długi czerwcowy weekend z RMF Max, Weekend XXL. To był Khalid i Alok. Na naszą stronę zachęcam zaglądać, bo tam są także informacje, jak wygrywać potężną kasę w naszych zabawach różnych. Naprawdę to jest bardzo proste. Dobra, wróćmy do muzyki Matillo, Without You w RMF Max.

0: Iku! One Biedraka chodzą, prawda? Chodzą w długi weekend. Dobrze, Karol G grała ładnie, śpiewała bardziej w RMF Max Weekend XXL. Latino mi się udzieliło bardzo. Zresztą w Polsce zawsze popularne, a ostatnio to już w ogóle chyba taka druga czy trzecia młodość. Bad Bunny pojawi się w Polsce. Czy już bilety kupione? Demi Tiras Mas Photos War Tour 14 lipca na Narodowym. Całkiem ładnie śpiewam, prawda? Wiktor Waligura za chwilę.
1: Max!
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
13: Piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
14: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: I po reklamie.

komu miałabym powiedzieć? No komu miałbym powiedzieć, jak nie wam? Wszystko wam fajnego powiem. Bledka to była w RMF Max, Weekend XXL. Słuchajcie, no muchy, zrobiło się ciepło, paskudne muchy. Czerwcowy weekend, one już przeszkadzają. Cytryna i goździki, połówki cytryny naszpykowane goździkami, pozostawione w strategicznych miejscach, tworzą naturalną barierę dla owadów. Plastry ogórka, uwaga, kicior teraz będzie, bo to mnie rozśmieszyło trochę. Świeże plastry ogórka odstraszają muchy ze względu na zawarte w nich związki chemiczne. Dobra. Pułapka z octu i płynu do mycia naczyń. Kule kamforowe, liście laurowe. Regularne sprzątanie. Patrzmy.

0: Weekend XXL w RMF Max, to był Kygo, Piotrek Niewart. Wracam w sobotę, zrobimy sobie największy parkiet taneczny w tym kraju, radiowy parkiet taneczny. Grał będę, oczywiście będę nawijał i będzie fajnie. Już jest fajnie, bo dobry, długi weekend, prawda? Chociaż pozdrowienia dla pracujących. No właśnie, no właśnie. Pozdrawiamy serdecznie. Piotrek Niewart, trzymajcie się ciepło. Bye, bye.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!

0: Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
0: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: I po reklamie.
0: Playlista, co zrobić dzień.
6: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: Biedrama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Rozum i serce.
3: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy

0: Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

0: gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: I po reklamie.
2: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
3: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
4: Hity na maksa.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Kaliningradzie epicki vibe 2026? Festiwal ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.